0: tygodni. No i już są pierwsze pomysły. Premier, były premier Morawiecki przedstawił pierwszy pomysł na walkę z niżem demograficznym. Wszyscy teraz walczą z niżem demograficznym i dobrze. Pomysł pensji rodzicielskiej. Jak się panu podoba?
1: Morawiecki.
0: Morawiecki.
1: Morawiecki.
0: Nie wiem, czy to miał, freudowska pomyłka.
1: Miał 8 lat. Być może. Miał 8 lat na realizowanie swoich pomysłów. I jak widać, sytuacji demograficznej w żaden sposób te pomysły nie odwróciły. My realizujemy naszą politykę prodemograficzną, program babciowe, przez niektórych zwany również aktywny rodzic, gdzie środki w całej Polsce trafiają do rodzin, ale też, co bardzo istotne, pomagają w rozwoju sieci żłobków.
0: Ale to, zostawiając na bok, czy to jest pomysł Morawieckiego, można zadać pytanie, czy to nie jest dobry pomysł? Wstrzymujemy 800+ w przypadku dziecka do trzeciego roku życia, zamiast tego płacimy pensję rodzicielską, która, co więcej, jest oskładkowana, co w przypadku kobiet, które to jest realna strata ich na rynku pracy, kiedy decydują się na trochę dłuższe wychowanie dziecka, czyli nie wracanie do pracy, no po prostu tracą emerytalnie. To jest bardzo realna
1: Zgadza
0: strata.
1: Się. Ale my przede wszystkim zdając sobie sprawę z tego, że często powrót, no przede wszystkim jednak mam na rynek pracy. No
0: tak
1: jest,
0: to po prostu wygląda w Polsce.
1: Jest trudny. Właśnie dlatego wprowadziliśmy program Aktywny Rodzic. Przecież to są właśnie środki, które mają pomóc w powrocie na rynek pracy. A co za tym idzie? No również w naliczaniu składek. Ja powiem szczerze, ja nie znam wszystkich pomysłów, które panowie na grillu i panie oczywiście zgłaszali, czy przedstawiali. Wiem, że jest wokół tego sporo obecnie takiego politycznego zamieszania. Rozumiem, że PiS kłóci się ze Stowarzyszeniem Rozwój
0: pan
1: Plus.
0: Tak, pan tego nie obserwował. Znaczy, panie ministrze, nie wierzę. To znaczy, każdy polityk Koalicji Obywatelskiej na pewno przygotował sobie już popcorn. Niezdrowy jest bardzo, więc nie polecamy.
1: Nie.
0: I jakieś napoje cukrowe wysoko z akcyzą albo bez. I obserwuję to, co się dzieje, bo z punktu widzenia Koalicji Obywatelskiej sondaże PiS-u, które spadły dramatycznie po tym podziale, no to jest naprawdę powód, żeby otwierać. Akcyza na alkohol też powinna wzrosnąć, ale szampana.
1: Nikt po naszej stronie szampana nie otwiera. Oczywiście analizujemy sytuację, ale cieszę się. Oczywiście cieszę się z tego, że sondaże PiS-u spadają.
0: A obawia się pan Stowarzyszenia Rozwój Plus? No bo oni trochę chcą uderzać i chcą iść w kierunku, o którym dużo mówi Koalicja Obywatelska, czyli podatki, czyli przedsiębiorcy, czyli klasa średnia, czyli kwestie demograficzne. Można powiedzieć, będą chcieli, nie wiem, czy się uda, łowić w waszym ogródku.
1: Myślę, że nasi wyborcy doskonale pamiętają 8 lat rządów pana Morawieckiego. Doskonale pamiętają potężną inflację, którą wtedy mieliśmy w Polsce w trakcie jego rządów. Doskonale pamiętają, że wewnętrzne boje w ramach PiS-u sprawiły, że Polska nie otrzymała KPO, tych pieniędzy, które w tej chwili zmieniają, unijnych środków, które zmieniają w tej chwili Polskę.
0: No, ale to raczej inny polityk był za to odpowiedzialny. Premier Morawiecki, wydaje się, próbował z tym trochę walczyć. Nie wyszło.
1: Chyba z taką dozą nieśmiałości jednak. Natomiast to, co o czym też trzeba pamiętać i myślę, że przedsiębiorcy pamiętają, to zmiany w składce zdrowotnej, które uderzyły w tysiące, dziesiątki tysięcy polskich przedsiębiorców.
0: Czyli nie obawia się pan Rozwój Plus?
1: Więc ja jest oczywiście muszę... Taka praca, analizuję sytuację, śledzę wypowiedzi polityków. Wczoraj moją uwagę zwróciła wypowiedź pana Morawieckiego, który stwierdził, że prezes Kaczyński byłby chyba na tyle uczciwy, żeby poszedł dalej w swojej dyskusji, ale widać, że te napięcia tam faktycznie rosną. Ale cóż, absolutnie my nie otwieramy szampana, robimy swoje. Wczoraj byłem na Śląsku, gdzie spotkałem się z przedsiębiorcami, rozmawiałem o największych wyzwaniach dla polskiej gospodarki, w kopalni Wujek rozmawialiśmy o potencjalnym rozwoju przemysłu kosmicznego w Katowicach.

0: Nasz rząd realizuje w tej chwili ambitne plany inwestycyjne i wyborcy to
1: mówi
0: widzą.
1: Mówi pan o tym, że obserwuje spory, ale w koalicji też są spory. Zakończył się już spór wokół ewentualnego pomysłu, bo to oczywiście nie jest żaden projekt, ale pomysłu Katarzyny Połuczyńskiej na Łęcz, żeby podnieść wiek emerytalny dla kobiet, które nie mają dzieci, no bo skoro jesteśmy przy polityce demograficznej, to jest jeden z tych pomysłów, żeby osoby, które nie mają dzieci, no przechodziły, kobiety dokładniej, przechodziły na emeryturę w wieku mężczyzn.
0: Ja bym tego sporem nie nazwał. Pani minister Pełczyńska na Łęcz lubi tak w przestrzeni publicznej przedstawić pewien pomysł i szybko ten pomysł gdzieś tam znika. Robi się trochę zamieszania na Twitterze, trochę ognia w debacie politycznej, po czym dwa tygodnie później już następuje cisza.
1: To Boże pomysł Mateusza Morawieckiego, który proponuje, żeby część z składek, które płacą dzieci, szły na ich rodziców. Tak, żeby jakby powiązać dzietność z emeryturą, co, jak się zdaje, może mieć korzystny wpływ na politykę demograficzną państwa.
0: Nie jestem specjalistą od demografii, ale wątpię, aby tego typu działania miały faktyczny wpływ na decyzje rodziców dotyczące potencjalnych rodziców dotyczące rodzicielstwa.
1: Tak, ale rozmawialiśmy za to ci rodzice, tutaj, którzy już są rodzicami, myślą sobie, mam dzieci, to przynajmniej będę miał z tego jakąś, poza ogromnym takim emocjonalnym wsparciem, które jest fajne, ale będę miał też lepsze zabezpieczenie, co w przypadku kobiet, to powiedzmy, czyli mam tak w rodzinach dużych, jest istotnym problemem, bo część z nich, z przyczyn oczywistych, realizuje się w mniejszym stopniu zawodowo.
0: Tak, dlatego my, tak powiedziałem, zrealizowaliśmy naszą obietnicę wyborczą, program babciowe, aktywny rodzic, 1500 zł dla mam wracających na rynek pracy. Dlatego zdecydowaliśmy się również podnieść świadczenie 500+ do 800+ i znaleźliśmy na to finansowanie.
2: Wysłuchaliśmy fragmentu. Cała rozmowa Tomasza Terlikowskiego z ministrem finansów Andrzejem Domańskim jest na rmf24.pl.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
4: RMF 24 Wrocław. Informacje i muzyka.

0: to jest właśnie pora, o której przedstawiamy kolejne wydanie faktów, które przygotował i przedstawi Arkadiusz Stępień-Miernikowski. Dobry wieczór.
1: Witam, zapraszam. Kryzys migracyjny w Ceucie z tragicznym bilansem. Hiszpańskie media mówią o 141 ofiarach. Prezes FIFA walczy o stanowisko. Powstaje ruch za odwołaniem szefa Światowej Federacji. Polska pod znakiem ekstremalnych upałów. Termometry mogą dziś pokazać nawet 40 kresek powyżej zera. Rośnie bilans ofiar kryzysu migracyjnego w Ceucie. Podczas masowej próby przedostania się migrantów do hiszpańskiej eksklawy w Afryce Północnej pod koniec lipca zginęło co najmniej 141 osób. Tak wynika z ustaleń hiszpańskich mediów. Większość ofiar to osoby, które utonęły podczas prób pokonania morskiej granicy między Marokiem a Ceutą. Po hiszpańskiej stronie potwierdzono śmierć 78 osób, a marokańskie służby miały wydobyć z wody 63 ciała. Władze Hiszpanii podały, że w ciągu 2 dni do Ceuty przedostało się około 72 tysięcy migrantów. Blisko 70 tysięcy z nich miało już wrócić do Maroka. Teraz ostrzeżenie dla kierowców. Utrudnienie na A1 w województwie łódzkim. Tam między węzłami Tuszyn i Piotrków Trybunalski Zachód w kierunku Katowic doszło do kolizji. W pojazd zabezpieczający pracę na drodze uderzyła ciężarówka. Nikt nie został ranny, ale zablokowany jest tam prawy pas ruchu.
2: W faktach RMF FM o sporcie.
1: Szef Światowej Federacji Piłkarskiej Gianni Infantino w tarapatach. Zbiera się koalicja, która chce go odwołać ze stanowiska szefa FIFA. O szczegółach tych doniesień Cezary Dziwiszek z redakcji sportowej RMF FM.
3: Według brytyjskiego The Times prowodyrem tego sprzeciwu jest szef UEFA Aleksander Ceferin. Kraje europejskie wspierają te z Ameryki Północnej i Azji, czyli strefy CONCACAF i AFC. Grożą Infantino stworzeniem nowych rozgrywek, mających być konkurencją dla mundiali. Global Nations League, tak miałoby się nazywać. Te groźby mogą zostać wcielone w życie, jeśli słynny Gianni w marcowych wyborach na szefa FIFA będzie starał się o reelekcję.
4: Podleciał za blisko słońca, wykonał Lopikara i się na tym sparzył. To są już takie bardzo mocne sygnały, że ten autorytet Infantino w tym globalnym zarządzaniu piłką nożną bardzo mocno został na szerpie.
3: Tak komentował w Radiu RMF24 Mieszko Rajkiewicz z Polskiego Instytutu Dyplomacji Sportowej. Zatem, chociaż w ostatnich dniach Gianni Infantino odpuścił i wycofał się z pomysłu częściowej komercjalizacji Mistrzostw Świata, wkrótce okaże się, czy nie przeszarżował.
1: Za nami upalny wtorek, a dziś będzie jeszcze goręcej. Na pograniczu Lubelszczyzny i Podkarpacia temperatura ma osiągnąć 40 stopni Celsjusza w cieniu. Skwar będzie więc jeszcze większy niż na przykład w Hiszpanii, Portugalii czy we Francji. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia 3. najwyższego stopnia dla mieszkańców Kujawsko-Pomorskiego, Mazowsza, Łódzkiego, Świętokrzyskiego, Lubelszczyzny, Podkarpacia, Małopolski oraz województw śląskiego, opolskiego i dolnośląskiego. Upał daje nam się we znaki, między innymi w komunikacji miejskiej. Autobusy czy tramwaje nie zawsze radzą sobie z ochładzaniem powietrza, szczególnie gdy jest tłok.
5: W tramwaju było super, w autobusie było obrzydliwie. No, że były nieładne zapachy i było gorąco, duszno. Nie było klimatyzacji włączonej, nie było okno otwarte.
6: Wracałam ze szpitala z Wołoskiej, była klimatyzacja włączona, także było fajnie.
7: Nie za zimno?
6: Nie, akurat. No, nie mamy co narzekać, bo wie pan, czasami
5: może być gorzej.
1: Usłyszał wczoraj w Warszawie reporter RMF Max Przemysław Mzyk.
2: Czas na rozmowę w faktach RMF FM.
1: Podkarpacki Szlak Filmowy działa od 2020 roku i promuje filmową historię regionu. Inicjatywa obejmuje coroczne wydarzenia z projekcjami, spotkaniami z twórcami i panelami dyskusyjnymi, a także całoroczne działania edukacyjne w internecie. A już w najbliższy piątek do Szlaku dołączy Łańcut. O idei projektu opowiedziała naszemu reporterowi Pawłowi Koniecznemu Marta Kraus z Podkarpackiej Komisji Filmowej.
8: Podkarpacki Szlak Filmowy to taka idea, która zrodziła się w 2016 roku, kiedy powstała Podkarpacka Komisja Filmowa i kiedy zastanawialiśmy się nad tym, ile filmów powstało na Podkarpaciu, jakie to filmy były. Zaczęło się od identyfikacji kilku filmów, później na tej liście było kilkanaście, skończyliśmy na około 30-40, mówimy o samych filmach fabularnych i stwierdziliśmy, że skoro my dopiero odkrywamy te historie filmowe Podkarpacia, to pewnie mieszkańcy Podkarpacia też niewiele o tym wiedzą i warto im o tym opowiedzieć, nie tylko mieszkańcom Podkarpacia, ale też mieszkańcom i fanom kina z całej Polski i tym samym wpiszemy się w trend turystyki filmowej, która od lat jest popularna na świecie.
7: Opowiedzmy o tych miejscowościach, o tych wyjątkowych miejscach.
8: Zaczęło się w 2020 roku, w zasadzie tak 4 lata pracowaliśmy nad tym, żeby rozpocząć pokazywanie, upowszechnianie miejsc filmowych, a zaczęliśmy w 2020 roku w najbardziej filmowej miejscowości Podkarpacia, czyli Wiaśliska, które sami często nazywamy podkarpackim Hollywood. Tam powstało Boże Ciało, tam powstało Wino Truskawkowe, tam kręciła też Małgosia Szumowska Twarz. Tam w zasadzie pierwsze produkcje zaczęły powstawać od lat 80. To jest wyjątkowe miejsce z wyjątkowym klimatem. To było takie miejsce eksperymentalne dla nas, żeby zobaczyć, jak ten szlak będzie funkcjonował, czy ludzie będą zainteresowani tym, żeby w plenerze oglądać filmy, żeby spotykać się z twórcami, żeby przechodzić szlakiem filmowych bohaterów. To zadziałało fantastycznie, a tutaj muszę zaznaczyć, że pracowaliśmy w szczycie pandemii i w zasadzie wtedy w tym reżimie niewiele można było zorganizować. Nam się udała świetnie taka impreza plenerowa, więc postanowiliśmy kontynuować i co roku w tym samym czasie spotykamy się w kolejnych miejscach. Po Jaśliskach był to Przemyśl, który bardzo

0: 20 produkcji filmowych. Po Bieszczadach przenieśliśmy się do Jarosławia, w którym to z kolei w Jarosławiu urodził się Sam Spiegel, hollywoodzki producent filmowy, o którym mało kto słyszał, mało kto wie, że urodził się właśnie w Jarosławiu, a to on odkrywał największe gwiazdy Hollywoodu, z największymi pracował i ma na koncie kilka Oscarów. Po Jarosławiu był Sanok, tam przede wszystkim spotykaliśmy się w skansenie w Sanoku, który to skansen służył jako tło filmowe dla kilkunastu filmów fabularnych i cały czas cieszy się powodzeniem wśród filmowców. Po Sanoku przenieśliśmy się do Kolbuszowej. W zeszłym roku spotkaliśmy się w Adamczysze, czyli najbardziej znanej miejscowości i znanej z 1670, a w tym roku przenosimy się na salony, przenosimy się do wnętrz pałacowych i spotykamy się w Łańcucie.
1: Zamek w Łańcucie to także wyjątkowe miejsce, to tam między innymi kręcono Trendowatą, ale nie tylko.
0: Trendowata to jest już właściwie taki kultowy film. Tegoroczny Szlak to też wyjątkowa okazja do tego, żeby celebrować 50-lecie premiery kinowej Trendowatej, gdyż weszła ona do kin dokładnie 29 listopada 1976 roku, więc w tym roku, w sierpniu, w przestrzeniach zamkowych będziemy obchodzić 50-lecie. Twórcy, aktorzy przyjęli zaproszenie do tego. Mamy nadzieję, że to będzie wyjątkowa okazja, też wyjątkowa okazja dla fanów tego filmu, którzy wiemy, że są liczni. Ja sama oglądałam przynajmniej 10 razy Trendowatą i z przyjemnością wysłucham tych historii. Już wcześniej zebraliśmy szereg historii związanych z miejscem, bo szlak filmowy to przede wszystkim opowieści o filmach, to są kulisy, anegdoty, historie, to, czego zazwyczaj nie widzimy, o czym nie słyszymy, a co wydaje się często najbardziej interesujące, czyli jak te filmy powstawały, co się udawało, co się nie udawało. Te historie na szlaku przywołujemy, organizujemy panele dyskusyjne, mamy opracowaną mapę, spacerownik z anegdotami, mamy stronę internetową, która wszystkie te produkcje prezentuje wraz właśnie z cytatami, z anegdotami, z ciekawostkami. Więc w tym roku to przede wszystkim spotkanie z Trendowatą, ale nie możemy zapominać o innych filmach, które tam powstały, bo właśnie w zasadzie to hrabina Kozel przetarła szlaki w zamku łańcuckim w 1968 roku. Pracował tam Jerzy Antczak i kiedy odmówiono mu w Wilanowie pracy nad hrabiną Kozel, to właśnie dyrektor zamku, ówczesny dyrektor zamku w Łańcucie pozwolił, żeby to we wnętrzach kręcono ten film. Tu taka, warto podzielić się taką ciekawostką, że Jerzy Antczak dostał 36 dni na nakręcenie filmu fabularnego kinowego i jednocześnie na 3-odcinkowy serial. Musiał się zmieścić w tym czasie, w tym budżecie z zastrzeżeniem, że jeżeli nie ukończy, to w zasadzie ta produkcja nigdy nie zostanie ukończona. I tylko dzięki temu, że właśnie między innymi dyrektor zamku w Łańcucie pozwolił na to, żeby w tych wnętrzach kręcić, ten film i ten serial się udały.
1: 7-9 sierpnia, to co będzie się działo w Łańcucie, to będą spotkania, to będą także projekcje.
0: To będzie szereg atrakcji filmowych. Przygotowaliśmy w programie ponad 30 wydarzeń. Zaczynamy dość nietypowo, zaczynamy od pokazu filmu Rękopis znaleziony w Saragosie Jerzego Wojciecha Hasa. Niektórzy mogliby sobie zadać pytanie, skąd to połączenie, przecież ten film w zasadzie w Łańcucie nie powstawał, ale musimy pamiętać, że to Jan Potocki napisał powieść Rękopis znaleziony w Saragosie. Jan Potocki był związany rodzinnie z Łańcutem, stąd przywołujemy jego postać. To jest też wyjątkowy pokaz, bo jest połączony z muzyką na żywo, wykonaniu małych instrumentów. Ta aranżacja po raz pierwszy została wykonana w zeszłym roku na Festiwalu Muzyki Filmowej w Krakowie. Z tego co wiem, to my jako czwarci będziemy ten koncert prezentować, więc myślę, że jest to niezwykłe wydarzenie i w dniach następnych, w sobotę i w niedzielę, to już szereg atrakcji, filmy fabularne, filmy dokumentalne, które są związane z Łańcutem, filmy takie, które są tworzone też przez młodych twórców z Łańcuta, młodych profesjonalnych twórców, bo tacy są, to są spotkania z twórcami, to są panele dyskusyjne, właśnie panele mówiące o tym, jak zamek służył jako tło filmowe, jakie są wyzwania też przed filmowcami, którzy chcą pracować w historycznych wnętrzach. No i to jest spotkanie też z Trendowatą i inne elementy muzyczne, czyli wrócimy też do kompozycji Wojciecha Kilara, usłyszymy oczywiście walc Trendowatej.
1: Jak wygląda taka turystyka filmowa, bo oczywiście Adam Czycha w związku z serialem 1670, żeby zobaczyć, jak Jan Paweł Adamczewski mieszkał, oczywiście domyślam się w Bieszczadach, wszyscy chcą zobaczyć miejsca związane z Watahą.

0: widać rzeczywiście sporo osób odwiedzających te tereny, żeby zobaczyć, jak te miejsca wyglądają tak naprawdę, a nie tylko w sztuce filmowej.
1: Z tego, co wiemy od miast, czy też miejscowości tam, gdzie szlak filmowy już powstał, to turystyka filmowa cieszy się dużym zainteresowaniem. My specjalnie na każdą edycję szlaku przygotowujemy mapę spacerownik. Nazywamy to takim teaserem, ponieważ ona przedstawia tylko część lokacji filmowych, opowiada część tych historii filmowych, które tam się wydarzyły. Rozszerzeniem jest strona internetowa, gdzie już wszystkie te historie są. Ale to jest taki zaczątek do tego, że ktoś udaje się do danego miejsca, ma okazję taką mapę wziąć do ręki, zobaczyć, że o, tutaj powstawały takie produkcje. Później przenosi się na naszą stronę, rozwija informacje o tych produkcjach i wiemy, że to cieszy się popularnością, że ludzie są zainteresowani podążaniem śladem filmowych bohaterów. Ten trend na świecie już w zasadzie pewnie w dekadach można liczyć. No jest wiele takich miejsc, które są kultowymi miejscami. Zawsze w tej czołówce pojawia się chociażby Hobbiton w Nowej Zelandii, studio Harry'ego Pottera pod Londynem. To są milionowe odwiedziny rocznie. My budujemy tę przestrzeń filmową na Podkarpaciu, taką, która pokazuje dziedzictwo, które pozwala właśnie na przejście śladami bohaterów. Widzimy to zainteresowanie. Mamy też pomysły na to, jak budować takie konkretne już trasy turystyczne na dwudniowe wycieczki, trzydniowe wycieczki, bądź jak dla takich już bardziej zaawansowanych fanów kina, na przykład tydzień na Podkarpaciu z filmem.
2: A z Martą Klaus z Podkarpackiej Komisji Filmowej rozmawiał nasz reporter Paweł Konieczny.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
4: RMF 24 Wrocław. Radio informacyjne.

0: godzina czwarta, zatem nowe fakty. Wszystkie najważniejsze informacje przygotował i przedstawi Arkadiusz Stępień-Miernikowski.
1: Dzień dobry, zapraszam. Izrael odrzuca założenia amerykańskiego planu dla Gazy. Netanyahu nie chce wycofania swojej armii. Kolejna noc rosyjskich ataków na Kijów. Jedna osoba zginęła, kilkanaście zostało rannych. I jeszcze przypomnienie, to ostatni dzień na przedłużenie certyfikatów w mObywatelu. Później czeka nas dodatkowa procedura. Netanyahu odrzuca amerykański plan dotyczący Gazy. Premier Izraela oświadczył, że izraelska armia nie wycofa się ze strefy Gazy, dopóki Hamas nie zostanie całkowicie rozbrojony. W ten sposób Benjamin Netanyahu odrzucił przedstawiony przez USA plan zakładający równoległe rozbrojenie organizacji i stopniowe wycofanie izraelskich wojsk. Netanyahu przyznał, że Izrael otrzymał projekt porozumienia od Waszyngtonu, ale zgłosił do niego własne uwagi. Jak podkreślił, rozbrojenie Hamasu musi poprzedzić wycofanie izraelskich sił. Aby tych władz w Gazie od początku obowiązywania zawieszenia broni zginęło ponad 1200 Palestyńczyków. Jedna osoba zginęła, 12 zostało rannych w wyniku rosyjskiego zmasowanego ataku rakietowego na Kijów. Tej nocy rakiety balistyczne uderzyły w 7 dzielnic miasta, powodując poważne zniszczenia budynków. Mer Kijowa, Witalij Kliczko, poinformował, że uszkodzony został m.in. magazyn w pobliżu centrum stolicy. Ratownicy wyciągnęli z gruzów 2 osoby, ale pod zawalonymi konstrukcjami mogą znajdować się kolejne. Atak wywołał też pożary innych obiektów oraz wyciek amoniaku w jednym z magazynów. Służby prowadzą akcję ratunkową. Rosja w ostatnich tygodniach niemal każdej nocy przeprowadza takie ataki na ukraińską stolicę.
2: Te fakty warto przypomnieć.
1: To już ostatni dzień, by przedłużyć ważność certyfikatów w aplikacji mObywatel. Jeśli tego nie zrobimy, czeka nas czasochłonna procedura ponownego potwierdzenia tożsamości. Co w takim razie należy zrobić i po co? O tym reporter RMF FM Jakub Rybski.
3: Wystarczy po prostu zalogować się do aplikacji mObywatel. Samo logowanie automatycznie przedłuży ważność certyfikatów wszystkich dokumentów przypisanych do naszego konta. Tylko tyle i aż tyle, bo jeśli przegapimy termin, który upływa o północy, wygasną certyfikaty dokumentów w aplikacji, a ich ponowne aktywowanie będzie wymagało dodatkowych formalności. Dotyczy to m.in. m-dowodu, prawa jazdy czy legitymacji szkolnej. W przypadku m-dowodu trzeba będzie ponownie potwierdzić swoją tożsamość za pomocą profilu zaufanego lub bankowości elektronicznej. Uczniowie z kolei będą musieli wygenerować nowy kod QR w zintegrowanej platformie edukacyjnej, a studenci zgłosić się do dziekanatu po nowy kod QR, aby odnowić ważność legitymacji studenckiej.
1: Sukcesem zakończyło się sprawdzanie działania nowego systemu wspomagającego lądowanie ILS na krakowskim lotnisku. Takie informacje przekazała Polska Agencja Żeglugi Powietrznej. Wszystko w takim razie wskazuje na to, że na początku przyszłego roku możliwe będzie lądowanie przy ograniczonej widzialności.
4: Mówiąc w bardzo dużym uproszczeniu, do tej pory, jeżeli widzialność była mniejsza niż 550 metrów na pasie startowym, pilot nie mógł lądować. Natomiast w tej chwili, jeżeli widzialność będzie wynosiła 300 metrów, będzie mógł już wylądować. Tak jak obliczaliśmy, patrząc na to, co działo się ostatniej zimy, to aż 70-80% samolotów, które wtedy musiały zostać przekierowane i nie wylądowały w Krakowie, teraz już będą mogły bezpiecznie w Krakowie lądować.
1: Tłumaczyła Monika Chylaszek z Kraków Airport.
2: Twoje zdrowie w faktach RMF FM.
1: W najbliższych dniach dużym zagrożeniem będzie upał. W większości regionów Polski temperatura przekroczy 30 stopni Celsjusza. Lekarze zachęcają do dodatkowej ochrony przed upałami i przypominają, że wyższa temperatura oznacza też większe ryzyko sierpniowej alergii.
5: Patrząc na banalne pylenie, no to pylen nie odbyło się wtedy, kiedyś chłodno i wilgotno, tylko kiedy jest piękna pogoda, 30 stopni, wieje wiatr, słońce świeci, no i wtedy jest to najbardziej dokuczliwe dla pacjentów. Natomiast patrząc również na zdrowotne oddziaływanie wysokich temperatur, to wielu pacjentów z alergią i z astmą to są małe dzieci, więc one bardzo często ulegają odwodnieniu, często z powodu niefrasobliwości są ubrane nieadekwatnie, chociażby nie mają czapki na głowie, tak? No to jest podstawa, tak? Załóż szapkę, luźne ubranie, chroń się w cieniu między 11 a 16, no to są takie ABC, tak? Które uczymy naszych pacjentów, więc maluchy powinny uważać, osoby starsze, seniorzy, to są oczywiście osoby z astmą, z POHP i u nich też częściej dochodzi do objawów przeciążenia termicznego i zaostrzenia tych chorób lub też no, po prostu zaostrzenia niewydolności oddechowej, krążeniowej. Stąd też częste przyjazdy pogotowia lub też wizyty w SOR-ach.
6: Co pan radzi? Jak się przygotować teraz? O czym pamiętać w tych najbliższych dniach?
5: No, przede wszystkim, żeby dostosować ubranie adekwatnie do tego, co jest na dworze, tak? Często siedzimy w klimie, no i wychodzimy ubrani no, nieadekwatnie do tego, co na zewnątrz.
6: Więc za ciepło po prostu.
5: Po prostu za ciepło, tak? Powinniśmy jakby ubrać się w luźny strój. Jeżeli nie mamy czapki, możemy wykorzystać parasol, tak? To żaden wstyd chronić się w ten sposób przed słońcem. Pamiętajmy o zabraniu butelki z wodą, niegazowaną.
6: Zawsze przy sobie, tak?
5: Zawsze przy sobie, bo odwadniamy się momentalnie, oddychamy, nasza skóra paruje, więc 2-3 litry wody to jest minimum, co powinniśmy przyjąć, a często to jest tylko pół litra wody, tak? I po paru godzinach już słabniemy, kręci nam się w głowie, dochodzi do zasłabnięć, no, które nie musiałyby się wydarzyć w momencie, kiedy byśmy pomyśleli o tym, jak się do tej pogody przygotować.
6: Jaka strategia jest lepsza? Zostać w domu, przeczekać ten największy upał, czy może jechać nad wodę, do lasu, tam gdzie jest zieleń?
5: No, wykorzystajmy jakby to, co kraje śródziemnomorskie wymyśliły, tak? No, z jakiegoś powodu jest siesta, czyli kiedy grzeje najbardziej słoneczko,

0: jak przypominamy sobie, że przyjeżdżamy do hotelu, nie wiem, w Grecji czy we Włoszech, tam po prostu jest ciemno. Nie dlatego, że oszczędzają światło, tylko dlatego, że po prostu okna są zamknięte i to wychładza pomieszczenie. Takie pomieszczenie po nocy, jeżeli nie otworzymy okna, jeżeli nie wpadnie tam światło słoneczne, to po prostu jest chłodno i w takim chłodzie powinniśmy przebywać.
1: A klimatyzacja, jakiej używać w samochodzie, kiedy na termometrze za oknem pokazuje ten termometr ponad 30 stopni? Jaka temperatura będzie optymalna w samochodzie?
0: No nie powinna być różnica większa niż 10 stopni. To już w momencie, kiedy pojawia się wyższa niż 10 stopni różnica, to szkodzi zdrowiu. Ja najczęściej jeszcze jestem mniej tolerancyjny dla tych różnic, czyli jeżeli jest 30 stopni, ja najczęściej ustawiam sobie na 21-22, czyli te 8 stopni mniej. To przyjemnie nas schłodzi, ale jednocześnie nie przeciąży, nie wysuszy.
1: Nie przesadzimy?
0: Nie przesadzimy, no nie przeziębimy się w klimatyzacji, bo pierwotnie chcemy tego chłodu, ale w pewnym momencie zaczyna być nam zimno i to już ten moment, kiedy wychłodziliśmy się nadmiernie. No i może być banalna opryszczka, ale mogą być też choroby przeziębieniowe, no i wtedy...
1: Ból gardła po prostu.
0: Ból gardła, dokładnie ból ucha, objawy, które świadczą o tym, że troszkę za długo w za niskiej klimatyzacji przebywaliśmy.
1: Pojawiają się już ostrzeżenia i historie z południa Europy, z Francji chociażby, kiedy dziecko zostało zostawione w upale, w zamkniętym samochodzie. Czym to grozi? Bo to jest takie ostrzeżenie, które wraca co roku, ale ciągle powtarzają się takie historie drastyczne, bardzo niebezpieczne. Na czym tu polega niebezpieczeństwo?
0: No, polega niebezpieczeństwo na tym, że takie dziecko, czy osoba dorosła, czy zwierzę po prostu może umrzeć. To jest wstrząs termiczny i w tym momencie po prostu dochodzi do objawów wstrząsu, rozszerzają nam się naczynia, spada nam ciśnienie, pierwotnie rośnie, później nam spada, dochodzi do niewydolności sercowo-oddechowej, no i do śmierci.
2: Myślę, że tu należy powiedzieć, że zarówno zbyt niskie temperatury, jak i zbyt wysokie jesteśmy po fazie pierwszych fal upałów, ale kolejne przed nami wpływają niekorzystnie na ryzyko, szczególnie pacjentów z chorobami przewlekłymi, z chorobami cywilizacyjnymi. Tu oprócz oczywiście świadomości naszego pacjenta typu unikaj ekspozycji na słońce, pij więcej niż dotychczas, bierz regularnie leki, przygotuj się ze swoim lekarzem do okresu upałów. Być może należałoby zmodyfikować przyjmowaną farmakoterapię, być może należałoby być świadomym tego, że w tych godzinach 12-3, niektórzy mówią 11-5, unikaj ekspozycji na promieniowanie, na te wysokie temperatury. Zostań w domu, przysłoń roletą mieszkanie tak, żebyśmy mieli przewiew, skorzystaj z wentylatora, z klimatyzacji. Pamiętaj, że to również okres, gdzie bardzo ważne jest odżywianie, to znaczy unikamy bardzo ciężkich posiłków. Tą wiodącą, bym powiedział, kwestią jest nawodnienie naszego pacjenta, prawidłowe nawodnienie, dostosowane oczywiście do stanu klinicznego.
1: Nawodnienie, czyli woda, czy nie tylko woda?
2: Woda jest najlepszym źródłem, najlepszym napojem dla naszych pacjentów. Mamy wiele znakomitych polskich produktów, z których możemy korzystać. Pamiętamy, że woda, która jest niedosładzana, ta naturalna, źródlana, bogata w mikroelementy, to najlepszy wybór na upały.
3: Podkreślali alergolog profesor Piotr Dąbrowiecki i kardiolog profesor Filip Szymański, a rozmawiał z nimi reporter RMF FM Michał Dobrołowicz.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
5: RMF 24 Wrocław. Radio informacyjne.

Straż pożarna nie będzie tak szybka i sprawna.

Reprezentacja naszego kraju nie będzie miała takich wyników już nigdy. Nigdy nie będzie takich wędlin, takiej Coca-Coli, takiej musztardy i takiego mleka. Nigdy nie będzie takiego lata. Nigdy nie będzie takiego lata. Słońce nie będzie nigdy już tak cudnie wschodzić, zachodzić.

0: Ogłoszenie RMF24.
1: Wielka polityka zza oceanu.
2: Czy Stany Zjednoczone naprawdę mogą wycofać się z NATO? No to pytanie wraca w stolicy USA regularnie od początku drugiej kadencji Donalda Trumpa.
1: I codzienne życie Amerykanów.
2: Wielu farmerów mówi wprost, bez tych pracowników nie byłoby komu zbierać plonów. Amerykanie nie chcą wykonywać tej pracy, szczególnie sezonowo i w trudnych warunkach.
1: Taka Ameryka i Lidia Krawczuk. Już w niedzielę po 12 w radiu RMF24.
0: Ogłoszenie RMF24.

0: teraz jest piąta i w RMF FM nowe fakty. Najważniejsze informacje przekazuje Arkadiusz Stępień-Miernikowski.
1: Dzień dobry, zapraszam.
2: Po dramatycznych wydarzeniach w hiszpańskiej Ceucie Unia Europejska chce zaostrzyć przepisy migracyjne. Ponad 500 000 000 zł dla właścicieli gruntów pod Port Polska. Spółka kończy przygotowania do budowy. A po niemal roku oczekiwania rekord Guinnessa trafił do Polaka, który pokonał Bałtyk na windsurfingu w niecałe 8,5 godziny. Unijni przywódcy chcą ograniczyć możliwość legalizowania pobytu przez osoby, które wcześniej dostały się do Europy nielegalnie, ustalił to reporter RMF FM. To reakcja m.in. na ostatni kryzys migracyjny w hiszpańskiej eksklawie Ceuta. Podczas masowej próby przekroczenia granicy z Marokiem zginęło co najmniej 141 osób, a w ciągu 2 dni do Ceuty miało przedostać się około 72 tysięcy migrantów. Ministrowie spraw zagranicznych państw Unii rozmawiali już o sposobach uszczelnienia granic i ograniczeniach nielegalnej migracji. Jakie decyzje zapadły? O tym reporter RMF FM Jakub Rybski.
3: Ministrowie spraw wewnętrznych zgodzili się, że absolutnym priorytetem jest ochrona granic Unii Europejskiej. Szefowie resortów krajów unijnych podkreślali, że bez restrykcyjnej polityki nie będzie możliwości utrzymania strefy Schengen w obecnym kształcie. Ponadto dyskutowano o tym, że należy przyjąć regulacje, które sprawią, że osoby nielegalnie przekraczające granice Unii Europejskiej nie będą miały możliwości zalegalizowania swojego pobytu.
4: Najważniejszy wniosek z tego spotkania: pełna kontrola nad procesami migracyjnymi. Każda osoba, która wie, że nielegalnie, musi wrócić do państwa, z którego przyjechała lub do państwa swojego pochodzenia. Pełny priorytet dla ochrony granic zewnętrznych.
3: Mówił mi Maciej Duszczyk, wiceszef MSWiA, który reprezentował Polskę na tym spotkaniu. Ochrona granic Unii Europejskiej będzie jednym z priorytetów październikowego posiedzenia Rady Europejskiej. Przywódcy w konkluzjach wskażą długofalowe rozwiązania, które mają chronić przed sytuacjami takimi jak w hiszpańskiej Ceucie.
1: A do tego tematu wrócimy jeszcze w porannym wydaniu faktów.
2: Na polu golfowym Donalda Trumpa pod Los Angeles zatrzymano mężczyznę, który miał przy sobie amunicję, a w jego samochodzie znaleziono załadowaną broń. Poinformowało o tym biuro szeryfa hrabstwa Los Angeles. 38-latek miał fotografować i nagrywać przygotowania służb przed wizytą prezydenta USA. Podczas przeszukania jego domu policja zabezpieczyła broń, amunicję, kamizelki kuloodporne i, jak podano, niepokojące zapiski. Mężczyzna usłyszał kilka zarzutów, m.in. nielegalnego posiadania broni. Nie przyznał się do winy. Śledztwo trwa.
5: Reporterzy RMF FM, najbliżej faktów.
2: Ponad 500 000 000 zł wyniesie łączna kwota odszkodowań dla właścicieli gruntów, na których powstać ma Port Polska, dowiedział się dziennikarz RMF FM. Chodzi o największe lotnisko w kraju planowane w Baranowie, między Łodzią a Warszawą. Żeby jesienią mogła ruszyć budowa, spółka CPK musi pozyskać jeszcze 37 niezbędnych działek. Mieszkańcy okolic Baranowa opisują, że większość ich sąsiadów opuściła już ten teren.
6: Ta strona to praktycznie tutaj cała. Też sprzedane. Tam córka moja troszkę dalej mieszka, nowy domek postawiony i wykupili to od niej, bo powiedzieli, że jakaś droga techniczna będzie szła.
7: Całe wsie już są powyprowadzane.
8: A kto został? Dużo osób zostało?
7: Tam już na tych wsi, co miały do tego, to już nie został nikt. Nawet straże pokasowane są.
8: Straż pożarna?
7: Tak. Dwie straże już są skasowane.
8: A są tacy, którzy nie chcą się absolutnie stąd wyprowadzić?
6: Między innymi ja należę do tych, przecież z taką korporacją ja nie będę walczył, tak? Jaką ja mam szansę? Żadnej.
2: Usłyszał od mieszkańców mazowieckiego Baranowa reporter RMF FM Michał Dobrołowicz. Port Polska ma być gotowy za ponad 6 lat. Ze Szwecji do Polski dostał się w 8 godzin i 28 minut płynąc na windsurfingu. Wyczyn Macieja Rutkowskiego oficjalnie po 10 miesiącach został wpisany do Księgi Rekordów Guinnessa. Z nowym oficjalnym już rekordzistą rozmawiał nasz reporter Stanisław Pawłowski.
9: Który moment najbardziej zapamiętasz?
10: Myślę, że moment samego wypłynięcia i jakby taką radość związaną z tym, że to się dzieje. Ten środek, kiedy zwątpiłem, czy dam radę, i potem jak zobaczyłem rozewie, no to się trochę łezka wokół zakręciła, że to już chyba to, że chyba się udało.
9: Czy dziś byś to powtórzył?
10: Musiałby być ku temu jakiś cel, czy cel charytatywny na plaży. Jak dopłynąłem, to powiedziałem, że nigdy więcej.
9: No właśnie.
10: A gdzieś tam miesiąc później ktoś powiedział, ej, a może byśmy zrobili wyścig po prostu przez Bałtyk, i wtedy już wiesz, miesiąc później już sam myślisz, no może, czemu nie?
2: A to nie lada wyczyn, bo Maciej mierzył się z falami sięgającymi 3 metrów. No i silnym wiatrem, a prędkość, z jaką płynął, wynosiła momentami nawet 60 km na godzinę. Jeszcze raz gratulujemy odwagi i wytrwałości. A fakty wracają za już niecałą godzinę. Zapraszam w imieniu Bogdana Zalewskiego.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
11: Radio RMF 24.

0: Ogłoszenie RMF24.
1: O tym się mówi.
2: O wojnie w Ukrainie. O sytuacji na Bliskim Wschodzie. O kolejnych decyzjach prezydenta USA. O cenach benzyny. O naszych politycznych aferach, od których nie ma urlopu, nawet w wakacje. Słowem, o wszystkim, czym żyje Polska i świat.
1: Przegląd najważniejszych wydarzeń tygodnia prezentuje Bogdan Zalewski. W każdą niedzielę po 9:00 w radiu RMF24.
0: Ogłoszenie RMF24.
1: Radio RMF24.

0: A przed nami, jako że na zegarach prawie szósta, przed nami fakty. A fakty ma dla nas Bogdan Zalewski. Dzień dobry, Bogdanie.
1: Dzień dobry, witam serdecznie wszystkich słuchających. Kierowca kombajnu ponosi winę za śmierć chłopca na hulajnodze. Śledczy postawili zarzut sprawcy wypadku w Sypieniu w Łódzkiem. Rosyjski bojkot siatkarskich mistrzostw świata w Polsce. O powodach rezygnacji Rosjan z zawodów opowie dziennikarz z akcji sportowej RMF FM. Kipi lato, kipi żar. Przed nami kolejny dzień ekstremalnych wartości temperatury. Poszukamy ochłody. Zarzut spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym usłyszał wczoraj 48-letni kierowca kombajnu, z którym zderzył się 11-letni chłopiec jadący na elektrycznej hulajnodze. Życia dziecka nie udało się uratować. Tragedia rozegrała się w poniedziałek w Sypieniu, miejscowości na terenie powiatu łowickiego w województwie łódzkim. Jak ustaliła dziennikarka RMF FM Agnieszka Wyderka, mężczyzna nie przyznał się do winy. Agnieszko, co na to śledczy?
2: Prokuratura nie ma wątpliwości, że to właśnie kierowca kombajnu ponosi winę za to, że na łuku drogi nastolatek na hulajnodze czołowo zderzył się z pojazdem rolniczym. Biegły do spraw ruchu drogowego wskazał, że maszyna żniwiarska nie mogła poruszać się w tym miejscu. Kombajn gotowy do pracy na polu nie miał prawa wjechać na wąską drogę publiczną. Badanie alkomatem wykazało, że 48-latek był trzeźwy. Za spowodowanie wypadku ze skutkiem śmiertelnym grozi mu do 8 lat więzienia.
3: Inne oblicza sportu.
1: Rosyjscy siatkarze nie wystąpią w przyszłorocznych Mistrzostwach Świata w Polsce. Pomimo zgody Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego na powrót Rosjan do światowej rywalizacji, zwraca uwagę Wojciech Marczyk z redakcji sportowej RMF FM. Wojciechu, jakie są powody rezygnacji zawodników z państwa Putina?
4: W oficjalnym oświadczeniu Międzynarodowa Federacja Siatkówki zaznacza, że z gry w turnieju zrezygnował rosyjski związek. Władze tego związku tłumaczą, że taką decyzję podjęły z powodu braku gwarancji bezpieczeństwa dla rosyjskich zawodników. Prezes tamtejszej Federacji Siatkówki Stanisław Szewczenko dodał również, że na turnieju w Polsce będzie mało sportu, a bardzo dużo polityki. Rosyjskie siatkarki być może zagrają jednak w przyszłorocznych Mistrzostwach Świata, które będą rozgrywane w USA i Kanadzie. Rozmowy w tej sprawie z organizatorami turnieju jeszcze trwają. Obie reprezentacje tego kraju na pewno wystąpią w przyszłorocznej Lidze Narodów. Z tego powodu turniej powiększono z 18 do 19 reprezentacji i niewykluczony jest mecz Polski z Rosją na neutralnym gruncie.
1: Pożary nadal szaleją we Francji i w Hiszpanii. Walkę z żywiołem ognia w obu krajach śledzi korespondent RMF FM Marek Gładysz. Marku, od kiedy i gdzie straż pożarna ma pełne ręce roboty?
5: Już od ponad 2 tygodni ponad 1000 strażaków walczy z płomieniami niedaleko francuskiej Rywiery, a ściślej mówiąc w rejonie miejscowości Corens. Według szefa MSW Laurenta Nunieza to najdłużej trwający pożar w tym regionie od czasu prowadzenia rejestrów. Żywioł zniszczył tam w sumie ponad 6000 hektarów lasów. Rozprzestrzenianie się płomieni zostało wprawdzie zatrzymane, ale zagaszanie pożaru może według wielu specjalistów trwać jeszcze relatywnie długo. Większość samolotów gaśniczych z innych krajów zakończyła już działania we Francji i Hiszpanii, ale w gaszeniu serii pożarów wykorzystywane są tam jeszcze zagraniczne wozy strażackie.
1: Przed nami kolejny dzień tropikalnych upałów. Wczoraj najcieplejszym miejscem w Polsce był Wrocław, a nowy rekord może dziś paść na południowym wschodzie naszego kraju. Termometry mogą pokazać 38 stopni w Krakowie, Lublinie czy Kielcach. Aktualną prognozę i sposoby na upały znajdziecie na stronie rmf24.pl. Ochłody można szukać na kąpieliskach.
6: Przyjechałam na półkolonie, to jest mój pierwszy raz na rolki i na basen i jest bardzo fajnie i na pewno przyjadę tutaj też za rok. Są zjeżdżalnie, tylko jest bardzo zimna woda i to jest bardzo fajne. Można się ochłodzić.
7: Fajnie jest, bo można się opalić w końcu. Bo ja do opalania to kiepska jestem, ciągle blada bardziej.
8: Widzę, że już coś tam słonko złapało. A mama lubi się opalać?
9: Teraz jak jestem starsza, to jest coraz mniej, ale uwielbiam słońce, bo jest go tak mało w ciągu roku.
8: Poprawia nam się nastrój, kiedy jest tak słonecznie?
9: Zdecydowanie. Nawet do pracy się lepiej wstaje.
1: To prawda. Dobry humor dominuje na wrocławskiej pływalni przy ulicy Wejherowskiej, którą odwiedziła reporterka RMF FM Martyna Czerwińska. Uważajmy na siebie i naszych podopiecznych, ale cieszmy się nowym letnim dniem.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM. Radio RMF 24.

0: talking.
1: Reklama. Marian, okazja jest.
2: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
1: Ale to mega okazja w Media Expert.
2: A nie, no to już wróciłem.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł. Media Expert.
4: Czystość to nie przypadek, to efekt profesjonalizmu. Agat Group oferuje kompleksowy zakres profesjonalnych usług utrzymania czystości w obiektach powyżej 1000 metrów kwadratowych. Całoroczne utrzymanie terenów zewnętrznych, wysokościowe i alpinistyczne mycie okien. Agat Group, lider czystości. Telefon 71 88 988. www.agat-group.pl.
5: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie wędzone łososie Marinero. Drugi tańszy produkt 60% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. A do środy chude mięso mielone z szynki wieprzowej Kraina Mięs 500 gramów. 5,99 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań z kartą Moja Biedronka. Do tego z lady tradycyjnej schab wieprzowy bez kości. 12,99 za kilogram. Biedronka.
1: Po reklamie.
6: Tu Radio RMF 24.

0: 6.30, pora na fakty w RMF FM.
1: 3 miesiące w areszcie spędzi 18-letni Ukrainiec Dmytro M., podejrzany o usiłowanie zabójstwa 30-letniej wrocławianki. Postanowił Sąd Okręgowy we Wrocławiu. Prokurator Marcin Kuciński poinformował o ryzyku ucieczki podejrzanego z Polski.
2: Materiał dowodowy wskazuje na duże prawdopodobieństwo dopuszczenia się przez pana podejrzanego tego przypisywanego mu czynu usiłowania zabójstwa, a także zachodzą szczególne przesłanki zastosowania tego najdalej idącego środka.
1: Ukrainiec nie przyznaje się do winy. 16 osób trafiło do szpitali po prawdopodobnym zatruciu pokarmowym w restauracji w okolicach Tomaszowa Lubelskiego. To głównie dzieci w wieku od 9 do 12 lat. Uczestnicy obozu piłkarskiego z Podkarpacia. Ich stan nie zagraża życiu. Roztargniony mieszkaniec włoskiej Apulii, który w loterii wygrał 1 000 000 euro, wrzucił zwycięski kupon do kosza na śmieci. W odzyskaniu bardzo wartościowego kawałka papieru pomogli mu pracownicy przedsiębiorstwa oczyszczania miasta, którzy namierzyli właściwą śmieciarkę, a potem przeczesali wywiezione przez nią odpady. Szef firmy żartobliwie skomentował zdarzenie: fortuna non olet, szczęście nie śmierdzi, nawiązując do łacińskiego powiedzenia pecunia non olet, pieniądze nie śmierdzą. Można do tego dodać: milion piechotą nie chodzi, czasem jeździ wozem MPO.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: W dużym skrócie. Świątek w Toronto gra dalej. Chwalińska turniej zakończyła na pierwszej rundzie. Hurkacz zwycięski na początek turnieju w Montrealu. Tenis otwiera pierwsze dziś fakty sportowe, na które zaprasza Wojciech Marczyk. Witamy serdecznie, Wojtku. Jak wypadli nasi reprezentanci w pierwszych meczach na kanadyjskiej ziemi?
4: No, mówiąc w skrócie, wszyscy mieli problemy w swoich spotkaniach. Największe zdecydowanie Maja Chwalińska, która pierwszego seta po wyrównanej grze z Australijką Talią Gibson przegrała 5-7. W drugim już rywalka dominowała, wygrała 6-1, a Polka na pierwszej rundzie zakończyła debiut w turnieju rangi WTA 1000. Iga Świątek zaś mecz z Czeszką Sarą Bejlek świetnie rozpoczęła. Pierwszego seta wygrała w niewiele ponad 20 minut, nie tracąc gema. Drugi set był już o wiele bardziej zacięty. W szóstym gemie Polka obroniła aż 9 break pointów, no i ostatecznie wygrała drugiego seta 6-3. Grający w Montrealu Hubert Hurkacz awansował po 3-setowym zaciętym meczu, w którym wyraźnie był lepszy w trzeciej partii.
5: Zawsze pierwsze mecze nie są najłatwiejsze, też nowa nawierzchnia i dodatkowo ważne jest to dla mnie zwycięstwo po powrocie z kontuzji.
4: Mówił nasz tenisista, którego kolejnym rywalem dziś wieczorem będzie Chilijczyk Alejandro Tabilo. Siatkarskie Mistrzostwa Świata w przyszłym roku w Polsce jednak bez reprezentantów Rosji. Jak poinformowała Międzynarodowa Federacja Siatkówki, Krajowy Związek zrezygnował ze startu swojej kadry w tym turnieju. Powodem, jak powiedział Stanisław Szewczenko, szef Rosyjskiego Związku Siatkówki, obawy o bezpieczeństwo, a także upolitycznienie turnieju. Z problemami i sporym, bo 24-godzinnym opóźnieniem dziś do kraju wrócą polscy siatkarze. Biało-czerwoni w niedzielę drugi raz z rzędu, przypomnę, wygrali Ligę Narodów. Kadra za około godzinę powinna wylądować na lotnisku Chopina w Warszawie.
6: Tu RMF 24 Wrocław. Jeszcze więcej informacji.

0: Ogłoszenie RMF24.
1: Teren wojskowy w radiu RMF24.
2: To są niesamowite emocje, znajdować przedmioty, które należały do polskich żołnierzy. Mówię nie tylko o tym orzełku, który miał wygięte skrzydło. I oczywiście od szereg tych innych elementów, tak jak guziki z mundurowania polskich żołnierzy, buty, tak zwane saperki.
1: Teren wojskowy w radiu RMF24. W każdą środę po 18:00 komandor porucznik rezerwy Maksymilian Dura i...
3: Reklama. Kuba, proszę przetłumacz. Filip kupił w dobrej cenie skoroszyty oraz markową koszulkę.
4: Rel, Filip ograł system. Kupił wtedy skoroszyty za 10 zł. I markowe koszulki. Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones i LS za 45 zł. Kto kupuje gdzie indziej, ten ma totalną odklejkę.
5: Powrót do szkoły. Teddy, pełen pomysłów.
6: Lokalna grupa działania Dobra Widawa zaprasza na wyjątkowe wydarzenie. Noc Perseidów. Noc spadających gwiazd. W programie multimedialne prelekcje o kosmosie, warsztaty astrofotografii smartfonowej, warsztaty tworzenia księżycowych kraterów i oczywiście obserwacja gwiazd oraz częściowego zaćmienia Słońca potokiem ekspertów z Astro Hunters. Widzimy się 12 sierpnia o 18:00 w Centrum Turystyczno-Rekreacyjnym Dobra Widawa nad Zalewem w Stradomii Wierzchniej. Zapraszamy!
7: Kochanie, to mi przypomniało, że pora zmienić auto.
8: To nie jest pora.
7: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG aż do 15 000 zł.

0: i na mgmotor.pl.
1: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób. Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
2: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
3: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpam.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
4: Skąd ta piana, kochanie?
3: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpam.pl, regulaminy.

0: Zgarnij nagrody. Borys Szyc.
1: Jeśli wierzysz w swój biznes, to my też w niego wierzymy i wspieramy Cię, abyś mógł budować coś swojego. Do przedsiębiorczych świat należy. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A w Warszawie. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
2: Letnie update nawet do -30% w Decathlon. Czteroosobowy namiot Kerschua Arpenas 4.1 w promocji z apką już za 439,98 zł. Tylko do 5 sierpnia. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 549,98. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
3: Skuteczna ochrona zaczyna się od profesjonalistów. Agat Group od lat zapewnia bezpieczeństwo w zakresie ochrony osób i mienia, ochrony VIP, zabezpieczenia imprez masowych oraz usługi detektywistyczne. Zaufaj liderom w swojej branży. Agat Group. Siła bezpieczeństwa. Telefon 71 88 988. www.agatmyślnikgroup.pl.
4: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Media Expert, taniej masz.
6: Po reklamie.

0: Już za niespełna 45 sekund, 7 wybije na zegarach, a to oznacza, że czas rozpocząć poranny program radia RMF 24. Tomasz Terlikowski, ja kłaniam się nisko i zapraszam Was na najbliższe 3 godziny. Dziś w kalendarzu Dzień Niepodległości w Burkina Faso, gdyby ktoś nie wiedział, także imieniny obchodzi m.in. Oswald. A teraz fakty o 7, a w faktach Bogdan Zalewski.
1: Zachęcam do słuchania. Rosyjskie rakiety znów spadają na Kijów i okolice, sieją śmierć i zniszczenie. Żeby susza nie nękała kranów w polskich gminach, pojawiły się apele. Posłuchajcie jakie. Pyszne, bo polskie. Dziś smaki lubuskiego, w tym sery i ryby. Frykasy prawdziwe, nie sztuczne, na niby. Znów ruszył w Polskę żółto-niebieski konwój RMF FM. Do 14 wzrosła liczba śmiertelnych ofiar najnowszego rosyjskiego ataku na obwód kijowski w Ukrainie. 27 osób zostało rannych. Rosjanie poważnie uszkodzili wiele budynków w kilku dzielnicach Kijowa. Jak przekazały władze wojskowe w stolicy Ukrainy, rakiety balistyczne za cel obrały 7 rejonów metropolii. Alarm obrony powietrznej obowiązywał przez ponad godzinę. Pociski spadały także na miejscowości w pobliżu Kijowa. Strażacy wciąż gaszą pożary. Już ponad 600 gmin w całej Polsce apeluje do mieszkańców o oszczędzanie wody w związku z suszą i upałami. Między innymi Brwinów na Mazowszu, który odwiedził reporter RMF FM Michał Dobrowicz.
2: Pani oszczędza wodę tu?
3: Tak, akurat ja mam swoją studnię, ale słyszę od koleżanek, że rzeczywiście wszyscy mieszkańcy to robią.
2: Myje pani samochód?
3: Nie.
2: Przed nami ten najgorętszy dzień, ta kulminacja upału w tym tygodniu. Jaki jest państwa sposób tutaj?
4: No, mam na przykład wiatraki w domach, nie wiem, je się lody. Albo też właśnie mamy basenę.
2: Chociaż jest teraz tutaj apel, żeby nie napełniać wody w tych basenach, żeby nie dolewać tam lodowej.
5: Starsi ludzie, jeśli nie muszą wychodzić, no jakoś musimy się ratować.
1: Dziś skwar. Termometry w południowej Polsce mogą pokazać nawet 40 stopni. Warto zaznajomić się z naszym raportem pogodowym z mapami i radami na stronie rmf24.pl. A konkretna prognoza już za kilka chwil. Co dalej z cenami paliw? Czy rząd w końcu obniży VAT? Takie pytania zadają kierowcy przerażeni drożyzną. Oto co przewiduje Urszula Cieślak z BM Reflex.
6: Może zdarzyć się tak w naszej ocenie, że gdyby to, co obserwujemy na początku tygodnia, było przełomem i ceny ropy naftowej by dalej nie rosły, paliwa gotowe by potaniały, to być może byłaby szansa na spadek cen ponownie oleju napędowego poniżej 8 zł za litr, benzyn w okolice 7 zł za litr. I niewykluczone, że taka sytuacja mogłaby zmienić plany rządu.
1: Tomasz Terlikowski zapyta o nie ministra energii Miłosza Motykę. Już za godzinę w porannej rozmowie w RMF FM i Radiu RMF 24.
7: Razem tworzymy fakty.
1: Dziś w naszej wakacyjnej akcji Pyszne, bo polskie szukamy smaków, za którymi stoją lokalne tradycje, pasja i ludzie, którzy potrafią o jedzeniu opowiadać godzinami. Magdalena Wojtoń i Benjamin Kubiak-Piłat są w Lubuskiem. Witamy serdecznie.
8: I u nas też już ciepło.
1: No właśnie. No to gorące fakty. Bardzo prosimy. Od czego zaczynacie?
8: Bogdanie, od obietnicy, że zanim wybije południe, chcemy stać się prawdziwymi specjalistami od kozich serów.
9: A pierwszym przystankiem to będzie małe rancho Młynkowo. Tam spróbujemy, no właśnie, lokalnych serów i innych wyrobów z koziego mleka.
8: Potem jedziemy na rybkę do rybackiej chaty w Wojnowie. Tam długa lista, naprawdę długa lista potraw do spróbowania. Paprykarz wojnowski, wojnowska ryba na kwaśno i węgorz parowany po rybacku.
9: A na finał Zielona Góra i Lubuska Spiżarnia, czyli miejsce promujące lokalną kuchnię, lubuskie specjały. Tam czeka nas obiad właśnie z lokalnych produktów. Madzia, co dokładnie wyląduje na stole?
8: I najlepsze w tym wszystkim jest to, że my tego naprawdę nie wiemy. To będzie też niespodzianka dla nas, ale bardzo nam się to podoba.
9: A jeśli nasi słuchacze są gdzieś na naszej lubuskiej trasie, niech wypatrują żółto-niebieskiego konwoju.
8: I wpadajcie do nas, bo jak zawsze w Pyszne, bo polskie najlepiej, najlepsze smaki testujemy razem z wami, no i najlepiej smakują.
1: Wspólna pychota. Z Magdą i Benjaminem słyszymy się podobnie o 9:00.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Tomasz Terlikowski, ja kłaniam się ponownie nisko i zapraszam Was na najbliższą godzinę porannego programu radia RMF 24. Zacznijmy od oskarżeń Brazylii wobec USA. Brazylia oskarża Stany Zjednoczone o zamiar ingerencji w październikowe wybory, ale będziemy także mówić o oszczędzaniu wody, bo dziś najbardziej gorący dzień tego tygodnia, a susza hydrologiczna jest coraz większym problemem nie tylko w Polsce. Zostańcie z nami.

0: mieli pieniądze, bo im mniej pieniędzy ma rząd, dokładnie, tym łatwiej wygrać wybory.
1: Dokładnie, tak jest. A na zakładników tej wojny wziął obywateli, wziął kierowców, którzy nas teraz słuchają. I to jest absurd, szczególnie biorąc pod uwagę potwierdzające tę tezę słowa pana prezydenta Donalda Trumpa. Mówił o marżach koncernu. Natomiast, panie redaktorze, bardzo merytorycznie należy zwrócić także tutaj uwagę, że jeżeli chodzi o marże podmiotów prywatnych, są także podmioty prywatne, MOL, BP, Saudi Aramco, to tutaj rząd nie ma możliwości obniżenia im marży.
0: Ale ma możliwość wpłynięcia na Orlen.
1: I to
0: będzie
1: robi.
0: Wpływał?
1: I to robi. Znaczy i tutaj ta kwestia związana z... Właśnie jak wprowadzaliśmy pakiet CPN, jeżeli chodzi o odpowiednie zniżki. Teraz kwestię związaną z marżami detalicznymi, które są obniżone do minimum, jeżeli chodzi o Orlen. Orlen dzisiaj kreuje rynek. Nie w takim zakresie, jakim jeszcze przed fuzją z Lotosem Orlenu. Wtedy niestety część stacji Orlenu musiała zostać sprzedana MOL-owi. Natomiast dzisiaj te marże Orlenu są na poziomie najniższym możliwym, zgodnie z deklaracją.
0: Czyli nie mogą być niższe.
1: Z deklaracji Orlenu wynika, że one są możliwie najniższe. Coś, co jesteśmy w stanie zrobić w tym zakresie, to na pewno jest windfall tax, który mógł zostać przeznaczony na ceny paliwa niżej, ale to zostało przez pana prezydenta zablokowane.
0: Ale pan mówi, może będziemy, panie ministrze, będziemy nad tym pracować, no tylko, że jak macie pracować, jak prezydent neguje sam ten pomysł, więc jest jakiś inny pomysł? Macie jakiś pomysł, żeby trochę obejść tą blokadę prezydenta?
1: Znowu to jest pytanie, które padło wczoraj do pana ministra Domańskiego i będziemy szukali tej odpowiedzi. Ale no jeżeli, panie redaktorze, ja mówię, że jeżeli będziemy o tym rozmawiali, to przecież logicznym, że będziemy się starali tak to ułożyć, by to finansowanie nie zachwiało budżetem, który, powtarzam, jest budżetem, w którym my znaleźliśmy te środki nieplanowane. Bo to nie jest tak, że my budżet państwa traktujemy jako budżet Świętego Mikołaja. Szanowni Państwo, to jest 200 miliardów na obronność, to są rekordowe wydatki na infrastrukturę, to są rekordowe wydatki na kwestie związane z ochroną
0: zdrowia.
1: Rozumiem,
0: żeby kierowcy mogli normalnie jeździć, to wy musicie skądś te pieniądze znaleźć. No to jest jasne, absolutnie. Panie ministrze, zapytam się jeszcze o upały. Dzisiaj jeden z najgorętszych, być może najbardziej gorący dzień w te wakacje. Czy nasza energetyka wytrzyma upały? Bo słyszymy z różnych krajów, i z Węgier, i z Rumunii, że no, robi się dramatycznie, brakuje wody, a to oznacza, że, no już nie mówię, że sieć nie wytrzymuje, bo to kwestia upałów, ale też, że trzeba wyłączać kolejne reaktory. I słyszymy, że i w Polsce to takie niebezpieczeństwo się rodzi.
1: W Polsce ze względów środowiskowych część elektrowni ograniczyła swoje prace, natomiast nie ma to żadnego wpływu na bezpieczeństwo energetyczne.
0: Czyli blackout tam nie grozi?
1: Blackout jest zjawiskiem nieprzewidywalnym, ani nieprzewidzianym przez operatora, jeżeli chodzi o jego pracę. Natomiast operator robi wszystko, żeby go uniknąć. I tak, pod kątem wody mamy sytuację, myślę, najtrudniejszą w historii. I to nie tylko jeśli chodzi o Polskę, jeżeli chodzi o chłodzenie jednostek wytwórczych, ale także jeżeli chodzi o systemowe problemy z niskim stanem wód. Natomiast nasza sytuacja energetyczna jest o tyle inna, że mamy dużo więcej rozproszonych źródeł. Tak, w takich momentach jak dzisiaj fotowoltaika, odnawialne źródła energii bardzo mocno pomagają systemowi. To, czego ewidentnie brakuje państwom takim jak Serbia czy Węgry. Ku temu właśnie dywersyfikowaliśmy nasze źródła wytwórcze. Po to mamy także rynek mocy. Wezwania na tym rynku. Często byliśmy pytani, a co ta opłata mocowa, która ciąży na moim rachunku, znaczy? To jest opłata za bezpieczeństwo, które dzisiaj jest gwarancją tego, że dostawy energii są w sposób niezachwiany do naszych krajów realizowane.
0: Czyli możemy mieć pewności, że nic się nie wydarzy. Nigdy nie mamy, bo wystarczy jeden atak cybernetyczny.
1: Mamy nadwyżkę.
0: Ale mamy nadwyżkę. Tak. Nie ma takiego niebezpieczeństwa, jak na przykład wydaje się, że jest na Węgrzech w tej chwili.
1: Takiego systemowego zagrożenia nie ma. W sytuacji, w której były Węgry, Polska w tych momentach eksportowała energię, to też chcę podkreślić. Więc po prostu zarabiała. I jeżeli chodzi o tę sytuację, to Węgry, to Serbia są w znacznie, znacznie trudniejszym momencie. Polsce to nie grozi. Mamy też inną strukturę. My nie mamy jednej elektrowni, która zależy od poziomu wód albo zależy od temperatury wody chłodzącej.
0: Część naszych elektrowni jest chłodzone przez wody Wisły.
1: Oczywiście.
0: Wisła jest dramatycznym
1: oczywiście,
0: stanie.
1: Oczywiście. Natomiast mamy też jednostki gazowe, które są chłodzone w inny sposób i mamy przywołanie na rynku mocy ze strony innych bloków, które mogą wtedy zostać włączane. I mamy zupełnie inną strukturę, jeżeli chodzi o odnawialne źródła energii, niż te państwa.

0: to nam na pewno bardzo pomaga. Co w przyszłości i co musimy zrobić poza rekordowymi inwestycjami w sieci? Bo myślę, że przy takich upałach, gdybyśmy nie wykonali takich inwestycji w sieci, jakie wykonaliśmy przez ostatnie lata, to byłoby to kolejne ryzyko, to, żeby magazyny energii były budowane na podobną skalę.
1: Zaraz będę się pytał już oczywiście o elektrownię jądrową, która się buduje, ale jeszcze pytanie o Połaniec i Kozienice. To są te elektrownie, które wydają się być najbardziej zagrożone w tej chwili.
0: Tak, to jest kwestia, którą operator bierze pod uwagę, którą zawsze musi brać pod uwagę, ograniczenia pracy, ale uspokajam, to nie ma wpływu na bezpieczeństwo pracy systemu z jednej strony. Z drugiej strony też chcę powiedzieć, nie w tonie nadmiernie uspokajającym, że mamy planowane w normalnym trybie pracy bez takich upałów. Remonty, przerwy eksploatacyjne i wtedy też bloki są wyłączane i wtedy też są sytuacje, w których operator ma narzędzia, ewentualnie import energii, wezwanie innych bloków, które może użyć. Dzisiaj takiego ryzyka zagrożenia pracy systemu nie ma.
1: Dzisiaj wybiera się pan do gminy Choczewo. Tam ma być przekazana ziemia pod budowę elektrowni. Ja jeszcze, ale zanim o tym, to jeszcze pytanie. No wiadomo, że mamy w tej chwili zamknięcie elektrowni na Węgrzech, no bo brakuje wody w Dunaju. Tu nie będzie takiego niebezpieczeństwa?
0: Nie będzie takiego niebezpieczeństwa. Nasza elektrownia będzie chłodzona wodą z Bałtyku.
1: Czy Bałtyk raczej nie wyschnie w najbliższym czasie, mamy nadzieję?
0: Tak, raczej nie wyschnie, nie ma takich nie ma takich predykcji. Natomiast...
1: No dobrze, to przejdźmy do tego...
0: To jest bardzo ważne wydarzenie, przekazanie formalnie terenu wykonawcy amerykańskiemu, firmie Bechtel, i też podpisanie umowy z polskim wykonawcą robót ziemnych. Będzie to etap, który będzie formalnie de facto gwarantował projektowanie budynków elektrowni. Nie w żadnym PowerPoincie, tylko na miejscu.
1: Czyli to
0: de facto jest gwarancja.
1: Teraz inżynierowie sprawdzają,
0: geotechnika,
1: mierzą i tak dalej.
0: Geofizyka, mierzą, projektują budynki.
1: Czyli od dzisiaj mogą to zacząć robić.
0: Tak, i projektować dokładnie reaktor. Jesteśmy w czasie, jesteśmy w budżecie, tak aby w 2028 roku, to dzisiejsze wydarzenie to potwierdza, rozpoczęła się faktyczna budowa reaktora i w 2036 roku ten pierwszy prąd z polskiej elektrowni jądrowej w Choczewie popłynął.
1: Czyli rozumiem, że to jest po prostu wypełnienie planu. Nic nie przyspiesza, bo nie może przyspieszyć.
0: Przyspiesza.
1: Przyspiesza.
0: Inwestycyjnie, panie redaktorze, jesteśmy w stanie przyspieszyć prace towarzyszące. Część prac jesteśmy w stanie zrobić przed uzyskaniem ostatecznych zgód środowiskowych. Część budynków jesteśmy w stanie i infrastruktury towarzyszącej wybudować wcześniej. Ale to będzie teraz etap, który będzie to mógł zrobić dzięki ustawom, które przyjęliśmy w parlamencie. I wszystkie decyzje, które podejmujemy, wyprzedzają pewien harmonogram. Podjęcie decyzji o finansowaniu, podjęcie decyzji przez Komisję Europejską i to, co dzisiaj robimy, tak aby ewentualne wszystkie inne nieprzewidywalne zjawiska, które mogą się pojawić w zakresie gruntu, czysto geofizycznie, nie opuścimy tego procesu, bo to jest z punktu widzenia naszej gospodarki największy projekt inwestycyjny, absolutnie kluczowy dla energetyki na kolejne lata. Gdy to widzimy, to co się dzieje dzisiaj z mocami węglowymi, z blokami, które z każdym kolejnym rokiem też tracą swoją rentowność, tracą swoją siłę, no to widzimy, jak bardzo potrzebujemy energetyki jądrowej.
1: To jeszcze pytanie o ETS. PiS zapowiada ustawę, jeśli oczywiście nie będzie referendum. No tu, ale prawdopodobnie nie będzie, bo Senat, który musiałby to przegłosować, pewnie nie znajdzie prezydencka propozycja referendum. W większości PiS mówi, jeśli Senat odrzuci tą propozycję, to my zgłaszamy ustawę o wyprowadzeniu Polski z systemu ETS.
0: Wszyscy populizm, nie wyprowadzili Polski z systemu ETS, gdy rządzili, nie wyprowadzili Polski.
1: No ale teraz już ten, który rządził, jest
0: więcej.
1: Poza PiS-em. I on podejmował, teraz już słyszymy od polityków PiS-u, złe decyzje,
0: tak,
1: skandaliczne, i teraz my je naprawimy.
0: Słyszymy długo ze strony polityków PiS-u. Z jednej strony słyszymy ten obóz, który pozostał wokół prezesa Kaczyńskiego, który mówi, że Mateusz Morawiecki podejmował złe decyzje, jeżeli chodzi o politykę klimatyczną. I to jest zgoda, bo to podkreślaliśmy przez ostatnie lata i wtedy ci sami politycy mówili, że to nieprawda. Ale te złe decyzje, mówiąc wprost, to jest chociażby ograniczenie uprawnień i ich liczby dla także polskich przedsiębiorców, czyli wyższa cena za system ETS de facto dla polskich przedsiębiorców. To są decyzje z 2018-2019 roku rządu PiS-u Mateusza Morawieckiego z jednej strony. Z drugiej strony jednak słyszałem pana Terleckiego, który dzisiaj jest wokół Mateusza Morawieckiego,
1: Rozwój Plus,
0: który kilka miesięcy temu mówił o tym, że należy wyjść z systemu ETS, a teraz mówi, że to jest bardzo trudne.
1: To jest oczywiście prawda.
0: To jest praktycznie niemożliwe. Więc zastanawiam się...
1: No, są tacy, którzy mówią, że to jest de facto wyjście z Unii Europejskiej, tylko rozłożone
0: tak.
1: A
0: skutkowałoby objęcie Polski innymi podatkami, podatkiem CBAM, innymi podatkami granicznymi, które i tak przełożyłyby się na ceny energii. Więc to jest czysty populizm, tak, w warstwie merytorycznej. Ale mówię o tym dlatego, że tam jest dwugłos i zakłamanie. A co trzeba zrobić? To, co my robimy, zmienić system ETS, zwiększyć liczbę uprawnień darmowych dla ciepłownictwa, 30% darmowych uprawnień to robimy, zwiększyć liczbę darmowych uprawnień, wprowadzić je dla przemysłu, zmniejszyć tempo redukcji tych uprawnień i to robimy. Propozycja Komisji Europejskiej jest niezła, ale w Parlamencie Europejskim, sprawozdawcą tutaj będzie Adam Jarubas, już współpracujemy, żeby ten zakres był większy, żeby to tempo redukcji jeszcze było niższe. Tak, żeby tych uprawnień było więcej. Czyli, żeby ich cena była niższa, czyli, żeby mniejszy był wpływ na rachunek. To się robi, a nie opowiada się ustawami jak Prawo i Sprawiedliwość.
1: No, ale ta ustawa i tak nie ma szans, żeby przejść, no bo to musiała być większość, jak rozumiem. No, przynajmniej nie w tym układzie sejmowym.
0: I tak ona nie będzie miała wpływu bezpośrednio na system, ponieważ cały proces, w którym są już dzisiaj polskie firmy, które te uprawnienia zakupują, no to jest rzecz absolutnie niewykonalna.
1: Panie ministrze, pan mówi politycy PiSu skupieni w dwóch różnych grupach, no ale ja przypomnę, że cały czas krąży taka opinia, takie przekonanie, że ci politycy z drugiej grupy skupionej wokół Mateusza Morawieckiego, no to oni w końcu się dogadają z PSL-em.
0: Nie ma takiej możliwości, nie ma takich planów, zresztą oni też takich planów nie mają i bardzo dobrze.
1: Panie ministrze, ale to jest znaczy, tak, chciałbym jak są dwie siły, które są centroprawicowe,
0: mówiąc wprost, panie redaktorze, uważam, że jeżeli jest ktoś, kto się powinien ze środowiskiem Mateusza Morawieckiego i jego współpracownikami dogadywać, to jest to prokurator, który powinien przesłuchać współpracowników pana premiera Morawieckiego w zakresie Fundacji Narodowej, maseczek, respiratorów, Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych i to należy wyjaśnić, a nie refreshing, rebranding PiS-u light, który dzisiaj próbuje robić Mateusz Morawiecki.
1: No ale z drugiej strony, jeżeli są dwie partie, które mają, nie chcę powiedzieć podobne programy, ale się sytuują w podobnym miejscu na scenie politycznej, centrum i lekka prawica i co więcej, obie mają, a mogą przynajmniej
0: to
1: mieć
0: jest pewna socjotechnika.
1: Problemy sondażowe, to powinny się dogadać.
0: To jest pewna socjotechnika, jak to mówi prezes Kaczyński. Mateusz Morawiecki, który był twarzą uderzenia w polskich przedsiębiorców, który był twarzą rekordowej inflacji, który był w...
1: Inflacja była związana z COVID-em, uczciwie rzecz biorąc.
0: Ale który był twarzą tej inflacji i zahamowania wzrostu gospodarczego. W 2023 roku nie było COVID-u, a nie było wzrostu gospodarczego, a była inflacja. Który był twarzą restrykcyjnych przepisów dotyczących Trybunału Konstytucyjnego, bo się nie sprzeciwił. Nagle jest odbierany jako...
1: Twarzą był Zbigniew Ziobro centra, w tej sprawie.
0: Nagle jest... A Piotr Uściński?
1: Dobrze, zgodę.
0: Nagle jest odbierany jako centroprawica. Wystarczyło odkleić się od Jarosława Kaczyńskiego, by być centrum? Nie. Czy Polacy, to nie jest ciemny lud, jak uważa Jacek Kurski. Doskonale pamiętają, że Mateusz Morawiecki
1: za to wszystko Jarosławie Kaczyńskim.
0: Odpowiada? Tak, widać i słychać. I za to wszystko odpowiada Mateusz Morawiecki. Polacy nie uwierzą w to, że nagle stał się centrystą. Nigdy nim nie był. I to, że jest sprawny medialnie jego obóz, to nie znaczy, że nie myślą tak samo. Panie redaktorze, czy oni przez te ostatnie lata nie bronili Zbigniewa Ziobry w głosowaniach? Czy oni przez lata nie akceptowali?
1: Ale w mediach nie akceptowali. Się nie zaciągali. Użyjmy tego sformułowania.
0: Zaciągali się
1: palili,
0: niektórzy.
1: Palili, ale się nie zaciągali.
0: Znaczy, szerzyli taką samą prorosyjską narrację i nie przeszkadzało im chamstwo pana Mateckiego, a nagle im przeszkadza?
1: To chyba dobrze, że się ludzie zmieniają.
0: Pan redaktor uważa, że to zmiana, a ja uważam, że to maska.
1: Ja zadaję
0: pytanie. Nie. Może niektórzy są w stanie uwierzyć, że to jest zmiana. Ja uważam, że to jest maska. Naprawdę...
1: No ale jednak pewne różnice między posłem Horałą a posłem Mateckim
0: nie jest,
1: pan widzi. No,
0: ksiądz
1: to
0: Roba,
1: znaczy zgodzi się.
0: Ja nie wierzę w te przemiany Mateusza Morawieckiego.
1: A Kmicic, no jak pan już się chce odwołać do literatury, Kmicic, no najpierw był te sikorki i w ogóle straszne rzeczy robił i stał po stronie Radziwiłła, a potem
0: są też zmiany.
1: Worek, dzieci, jak śpiewał Kaczmarski, wszystko się zmieniło.
0: Są też zmiany w drugą stronę, panie redaktorze. Natomiast Kmicic zmienił się autentycznie. Mateusz Morawiecki przybiera maskę. I jego środowisko polityczne przez lata radykalne, tak samo jak radykalny był PiS, nie jest żadną centroprawicą i nie jest alternatywą dla Polskiego Stronnictwa Ludowego.
1: Miłosz Motyka, minister energii PSL, był naszym gościem. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję bardzo.
2: RMF 24 Wrocław. Informacje i muzyka.

0: Reklama. Marian, okazja jest.
1: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
0: Ale to mega okazja w Media Expert.
1: A nie, no to już wróciłem.
2: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Seiko Granaroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz tylko 99 groszy za 1 kg, aż 75% taniej. A ser Gouda Netto plastry jedynie 16,99 za 1 kg, aż 46% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
4: Kochanie, to mi przypomniało, że pora zmienić auto.
5: To nie jest pora.
4: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG aż do 15 000 zł.

0: Aldi.pl. Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku masło ekstra łaciate 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie czterech. Cena sprzed obniżki 5,99. A tylko w sobotę Nescafe Classic. Kawa rozpuszczalna 200 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: Kuba, proszę przetłumacz. Filip kupił w dobrej cenie skoroszyty oraz markową koszulkę.
2: Rel, Filip ograł system. Kupił wtedy skoroszyty za 10 zł. I markowe koszulki. Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones i LS za 45 zł. Kto kupuje gdzie indziej, ten ma totalną odklejkę.
3: Powrót do szkoły. Teddy. Pełen pomysłów.
4: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
5: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
6: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Kaufland jest!
9: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy wszystkie części z kurczaka z Lady od 30% taniej. Tak, wszystkie części z kurczaka z Lady od 30% taniej. A polskie ziemniaki wczesne tylko 99 groszy za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland jest!
10: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
11: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
12: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
13: Szeroki wybór, pełny smak?
14: Tak, sięgnij po Alesto. Już dziś orzechy ziemne w skorupce 200 gramów. Cena przed obniżką 5,24. Teraz jedyne 3,65 za opakowanie przy zakupie dwóch. Alesto, żyj ze smakiem.
15: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
16: Jest 8:30, są fakty i jest Bogdan Zalewski.
17: Być może w przyszłym tygodniu rząd zdecyduje, czy będzie interwencja na rynku paliw. Tak sugerował minister energii Miłosz Motyka, gość porannej rozmowy w RMF FM.
18: Znajdą się te pieniądze? Jeżeli rzeczywiście nic się nie zmieni, no zakładamy...
19: Będziemy robili wszystko,
18: zakładamy teraz tą negatywną wersję przez moment, że się nie zmieni.
19: Będziemy robili wszystko, by do tego doszło. Przynajmniej w pewnej części ten pakiet wtedy
18: wdrożyć. Czy coś więcej?
19: W pierwszym kroku byłbym zwolennikiem tego rozwiązania jako minister energii, ale znowu, ja mam wielkie zaufanie do pana ministra Domańskiego. On będzie też pod kątem budżetowym podejmował, myślę, że to ostateczne decyzje w zakresie kształtu podatkowego.
17: Cała rozmowa Tomasza Terlikowskiego jest na rmf24.pl. Przed południem stołeczny ratusz zaprezentuje wyniki audytu w warszawskim szpitalu południowym. Audyt miał wyjaśnić szereg nieprawidłowości, do których tam dochodziło. Koordynatorem szpitalnego oddziału ratunkowego był Dawid Kasprzyk, lekarz bez specjalizacji, były radny Koalicji Obywatelskiej, który w ubiegłym roku zarobił ponad 1,5 miliona złotych. No, dosłownie za parę minut. W Księżyc uderzy drugi stopień rakiety Falcon 9 firmy SpaceX. Te kosmiczne doniesienia śledzi Grzegorz Jasiński.
20: Dzień
17: witamy
20: dobry.
17: Serdecznie, redakcja naukowa RMF FM. Grzegorzu, skąd ta rakieta się tam w ogóle wzięła?
20: Przypomnę. Wystartowała z Florydy w styczniu ubiegłego roku, wyniosła w stronę Księżyca dwa prywatne lądowniki. Pierwszy stopień rakiety rutynowo wrócił na Ziemię, a drugi miał już zbyt mało paliwa, by go skierować do bezpiecznego spalenia w atmosferze. Błąkał się więc między Ziemią i Księżycem. I to mieszanka sił grawitacyjnych i wpływu aktywności słonecznej sprawiła potem, że rakieta znalazła się na kursie do zderzenia z Księżycem, mówiła Juliana Scheinman z firmy SpaceX. Rakieta o masie około 4 ton ma uderzyć w Księżyc z prędkością 8,5 tysiąca km na godzinę. Wybije krater o średnicy nawet 27 metrów i wyrzuci w przestrzeń ogromnej ilości pyłu i odłamków skalnych. Być może z pomocą teleskopów uda się je zaobserwować.
17: No, tak w ogóle to biedny ten srebrny glob.
21: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
17: A teraz złoto. Polscy siatkarze ze sporym po 24-godzinnym opóźnieniem wrócili do kraju z Chin. Od tej informacji zaczynamy kolejne dzisiaj fakty sportowe. Wojciech Marczyk w studiu.
22: Witam, panowie.
17: To przypomnij, jak powitano siatkarzy.
0: No, przy wejściu na zawodników czekała spora grupa fanów, były oklaski i okazja, by zrobić sobie wspólne zdjęcie czy zdobyć autograf. W tłumie razem z kibicami był też nasz dziennikarz Cezary Dziwiszek, z którym się teraz łączymy.
8: Tak, dzień dobry. Siatkarze są już na lotnisku Chopina. Przylecieli tym razem wcześniej, nie później. Opóźnienie, jak wiemy, mieli bagatela dobowe, natomiast teraz samolot przyleciał pół godziny wcześniej. Zatem i wcześniej nieco rozpocznie się spotkanie z nimi, takie oficjalne powitanie w pobliskim hotelu dla mediów, dla kibiców przede wszystkim, ale część fanów oczywiście powitała ich także bezpośrednio na terminalu. Z lotniska Chopina w Warszawie Cezary Dziwiszek.
0: A po odpadnięciu z eliminacji Ligi Mistrzów Górnik Zabrze rozpoczyna dziś grę o awans do fazy ligowej Ligi Europy. Wicemistrzowie Polski zagrają w pierwszym meczu trzeciej rundy kwalifikacji w Budapeszcie z Ferencvaroszem. Zdecydowanym faworytem spotkania są gospodarze, którzy mają sporo atutów, zaznacza szkoleniowiec Zabrzan Michał Gaszparyk.
22: Dużo doświadczonych piłkarzów, dużo jakości szczególnej z przodu. Mają nowego trenera, ten system trenera znamy jeszcze wcześniej, bo ze Słowacji trener znamy, jak grał. To jest to trochę podobne, tutaj ma jeszcze do tego lepszych piłkarzy.
0: A kibice w Zabrzu liczą, że ich zespół zagra tak samo dobrze jak w dwumeczu z Fenerbahce, ale z lepszym rezultatem. Pierwszy gwizdek meczu w stolicy Węgier o 20:15.

0: Słuchajcie, Radio RMF 24, my wracamy do tematu, który związany jest z cenami paliw, bo Donald Trump zapewnił, że ciśnina Ormuz zostanie ponownie otwarta bardzo szybko. Jak dodał amerykański prezydent, jeśli tak się nie stanie, to Iran zostanie, tu cytat, bardzo mocno uderzony. To był bardzo dobry dzień, negocjacje przebiegały bardzo udanie, posuwają się w bardzo dobrym kierunku. Jaki będzie tego efekt, będziemy wiedzieć za 48 godzin, stwierdził Trump, sugerując, że porozumienie może zostać osiągnięte do czwartku. Także sekretarz stanu Marco Rubio poinformował wczoraj o postępach w negocjacjach z Iranem i Omanem. Według portalu Axios, powołującego się na źródła regionalne, między Iranem a Sultanatem Omanu toczą się dyskusje na temat tymczasowego 60-dniowego porozumienia regulującego żeglugę przez Ormus. Projekt porozumienia stanowi, że cały ruch morski wpływający do cieśniny będzie odbywał się przez wody irańskie, a wszystkie statki wychodzące będą płynąć i obierać trasę przez wodę Omanu, nie płacąc żadnego myta. Szlak centralny, który przed wojną wiodła żegluga, zostanie oczyszczony z irańskich min w ciągu tych 60 dni. A czy tak będzie? No, słyszeliśmy już wiele zapewnień Donalda Trumpa, więc powiem ostrożnie, zobaczymy.
1: Radio RMF 24.
2: Reklama.
3: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Lupis World. Największe rodzinne centrum rozrywki w Polsce zaprasza do Wrocławia.
5: Czeka na Was mnóstwo atrakcji i energia, które wciągają od pierwszej chwili.
4: Lupis World. Tu zabawa nie ma końca.
5: A każdy dzień to nowa przygoda.
6: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
7: Play. Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
2: Po reklamie.

0: Słuchajcie, radia RMF24. Teraz u nas niezwykła historia z Włoch. Mieszkaniec Apulii na południu kraju, który w loterii wygrał 1 000 000 euro, przez roztargnienie wrzucił zwycięski kupon do kosza. W odzyskaniu nadzwyczaj cennego kawałka papieru pomogli mu pracownicy przedsiębiorstwa oczyszczania miasta, którzy przeczesali wywiezione odpady. Jak podała włoska agencja Agi w mieście Bitonto, mężczyzna najpierw trafił piątkę w grze liczbowej, wygrywając 1 000 000 euro, a następnie wyrzucił los do pojemnika na odpady zmieszane. Szef lokalnej firmy zajmującej się wywozem odpadów opowiedział, że zaraz po otrzymaniu od pechowca i zarazem szczęściarza zgłoszenia o tym, że zgubił zwycięski kupon, firma błyskawicznie rozpoczęła poszukiwania. Ustalono, do której śmieciarki trafił worek zawierający kupon i natychmiast wstrzymano ich wywóz. Cały ładunek z pojazdu przewieziono do sortowni, gdzie pracownicy dokładnie przeszukali odpady i odnaleźli kupon w nienaruszonym stanie. Szef firmy, podsumowując tę operację, stwierdził żartobliwie: fortuna non olet, czyli szczęście nie śmierdzi, nawiązując do łacińskiego powiedzenia pecunia non olet, czyli pieniądze nie śmierdzą.
1: Radio RMF 24.
2: Reklama.
3: RTV Euro AGD. Prawdziwe hity cenowe wchodzą na scenę festiwalu rabatów w Euro. Na przykład suszarka Beko Steam Cure. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2819. Teraz za 2496 zł. Taniej o 323 zł. I to jest prawdziwy hit cenowy. Cena promocyjna obowiązuje do 31 sierpnia. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
4: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
5: Zamawiając taksówkę, liczysz na komfort, bezpieczeństwo i profesjonalizm? Zamów Radio Taxi Serce. Za nami przemawia 30 lat doświadczenia. Wyłącznie licencjonowani kierowcy, komfortowe i bezpieczne samochody. Wsparcie, które charytatywnie wieziemy potrzebującym. Z Radio Taxi Serce możesz czuć się bezpiecznie. A jeśli coś zgubisz w naszym aucie, pomożemy w odnalezieniu. Zamawiaj kurs pod 196-29. Zapraszamy do wspólnej podróży z Radio Taxi Serce.
6: Velobank każdego traktuje po królewsku i tak wiele oferuje na jedno skinienie. Na przykład konto osobiste, które otworzysz raz dwa w aplikacji, a także kredyty czy szybkie przelewy międzynarodowe w ramach Velokantoru. Zresztą dużo by wymieniać. Przyjdź do jednego z ponad 200 oddziałów Velobanku i się przekonaj. Konto osobiste to rachunek płatniczy. Velokantor udostępniamy dla Ciebie w bankowości mobilnej lub internetowej, jeśli masz konto osobiste w złotych i konto walutowe w walucie, którą chcesz kupić lub sprzedać. Szczegóły, w tym opłaty i prowizje, dostępne na velobank.pl i w placówkach.
7: A może Twój wymarzony samochód już na Ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
8: Volkswagen.
9: Trwają Empik Days. Łap okazję. Teraz w salonach Empik aż 70% rabatu na trzeci najtańszy produkt z aplikacją Empik. Tak, aż 70%. Łącz dowolnie książki, wybrane zabawki, winyle, artykuły kreatywne i wiele więcej. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 50% rabatu na elektronikę, meble ogrodowe, butelki filtrujące, grille, plecaki, akcesoria kempingowe i wiele innych. Empik Days trwają tylko do 10 sierpnia, więc łap okazję już dziś. Empik.
10: Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
11: Inaczej futryna na 10 liter.
12: Ościeżnica.
11: A teraz na 3. Tam są drzwi.
12: Vox.
13: Vox. Tam są drzwi.
14: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
15: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na Audi.pl.
8: Po reklamie.
3: Tematy dnia, komentarze publicystów i analizy ekspertów. Tylko w Radiu RMF24.

0: Czyli jest godzina dziewiąta, skoro jest dziewiąta, to są fakty RMF FM, a w faktach jest Bogdan Zalewski.
1: Kłaniam się nisko i zapraszam. Przyjemne zmęczenie odczuwają polscy siatkarze po powrocie z Chin. Często dla wyrażenia szacunku mówimy czapki z głów. Dziś z szacunku dla słońca czapeczki na głowy. Straszny żar mamy w środę, 5 sierpnia. Zajrzymy na rozsłoneczniony rynek podgórski w Krakowie. Pyszne, bo polskie? Oczywiście, udowodnimy to w Lubuskiem. Wizytujemy małe rancho Młynkowo. Zmęczeni, ale szczęśliwi wrócili do Polski z Chin nasi siatkarze, zwycięzcy Ligi Narodów. Na lotnisku w Warszawie witał ich nasz dziennikarz sportowy Cezary Dziwiszek. Czarku, co usłyszałeś od naszych bohaterów parkietu?
2: Jak mówił mi nasz libero Jakub Popiwczak, wyszło ponad 30 godzin, a wszystko to, przypomnę, przez opóźnienie jednego samolotu i w konsekwencji kolejnych przesiadek.
3: Zmęczony, ale świetnie. Wydaje mi się, że to, co zrobiliśmy w niedzielę i to, jak ten turniej przebiegał, pozwoliło w tej podróży czuć się naprawdę wyśmienicie.
2: Złoto w Lidze Narodów to już załatwione i teraz oczywiście wrześniowa walka o Mistrzostwo Europy, impreza sezonu. A wcześniej, jeszcze pod koniec sierpnia, Memoriał Wagnera w Krakowie. Odpoczynku nie będzie wiele, bo już w poniedziałek siatkarze zaczynają treningi w Zakopanem.
3: Wiadomo, że ze względu na te podróże i na całe perypetie cały czas negocjacje się toczą, jeśli chodzi o przedłużenie, wydłużanie tego wszystkiego. Natomiast w pewnym momencie trener chyba już nie może być co bardziej ugięty.
2: Z lotniska Chopina w Warszawie Cezary Dziwiszek.
1: A teraz kierowcy zamieńcie się w słuch. Dwie osoby zostały ranne w wypadku na drodze krajowej nr 91 w Sierpowie koło Ozorkowa w Łódzkiem. Po zderzeniu ciężarówki z autem dostawczym trasa jest zablokowana w obu kierunkach. Kipi lato, kipi żar. 39 stopni mogą pokazać dzisiaj termometry na Podkarpaciu. 38 w Małopolsce. A skoro mówimy o małopolskim ukropie, połączmy się z naszym reporterem Maciejem Sołtysem w wozie satelitarnym na Rynku Podgórskim w Krakowie. Witamy Cię, Maćku, serdecznie.
4: Dzień dobry.
1: Jakie obrazki tu obserwujesz? Jakie sposoby na upały mają krakowianie?
4: Przede wszystkim wszyscy unikają już płyty rynku. A co do sposobów, zacząć dzień wcześniej, wszystko załatwić do 10 i schować się do domu. Tak radzą tutaj wszyscy.
5: Wychodzimy jak najwcześniej się da, no ale później dopiero wieczorem tak naprawdę, jak już się gdzieś tam delikatnie, powiedzmy, ochłodzi.
6: Rano załatwiać wszystkie sprawy niezbędne, siedzieć w cieniu, nie wychodzić, jeżeli nie ma takiej potrzeby z domu.
4: No i ja się stosuję. Tutaj na ławce w cieniu jednej z kamienic na razie jest przyjemnie, ale za chwilę trzeba będzie stąd uciekać. Ledowy termometr w okolicy pokazuje już ponad 28 stopni.
1: No.
4: Uważajmy dziś na siebie. Jeśli możemy, unikajmy słońca. W domach powinny zostać przede wszystkim dzieci i seniorzy. A jeśli musimy wyjść, pamiętajmy o nakryciu głowy i o piciu wody. Z Rynku Podgórskiego w Krakowie, Maciej Sołtys.
7: To dzieje się w Twoim regionie.
1: Pyszne, bo polskie. Dziś w Lubuskiem nasz żółto-niebieski konwój właśnie zaparkował na ranczu. Magdalena Wojtoń i Benjamin Kubiak-Piłat są w małym ranczu Młynkowo, gdzie podobno, proszę Państwa, hitem są kozie mleko i lokalne sery. A gwiazdami, których wypatrują goście i klienci, są kozy. No to jak Was przyjęły te gwiazdy?
8: Bogdanie, przyjęły nas doskonale, nawet niektóre chciały się do nas przytulać, a jak powiedziały mi Dominika i Weronika, małe dziewczynki, które tutaj tymi kózkami się opiekują, no to taka koza jest niezłym grzejnikiem. Ile macie tych kózek, dziewczyny, tutaj?
9: Nie da się rady policzyć, bo ich jest za dużo.
8: Dużo? A jak mają na imię?
9: No, niektóre mają na imię Elza, Anna, Puma.
8: I biegają sobie te kózki tutaj koło nas na łące i wchodzą do takich starych wagonów kolejowych i odpoczywają, i jedzą, i są niesamowite. No, jak mi powiedziały dziewczyny, tutaj w cycuszkach jest mleko, tak? I trzeba pewnym ruchem?
9: Tak, pewnym ruchem i trzeba bardzo ścisnąć i jakoś tak jakby ręką. Trzeba. Jeszcze jedna koza jest w tym niebieskim baraku. Ostatnio.
8: Wchodzi właśnie do baraku. To my sobie w takim razie pójdziemy ją pogłaskać, a Benjamin, słuchajcie, jest przy takich pyszności.
10: Ja już tutaj zasiadam przy stole, ponieważ to są same pyszności. Mnóstwo serów, jest pasztet, ale widzę, że jeszcze o kozach.
8: To my sobie o kozach, a wy jedzcie, a my sobie o kozach porozmawiamy, tak?
9: No bo tajna Olga to jest królowa tego baraku.
8: A tajna Olga, królowa baraku. Dobra, to my idziemy do Olgi. Benjamin, oddaję ci głos.
10: Na razie tutaj same pyszności, o nich opowie mi dzisiaj Katarzyna i Robert. Widzę, że jest nawet pasztet z koziego mleka. To jest coś ciekawego, coś nowego. Co tutaj jeszcze mamy?
11: Mamy przede wszystkim deskę serów z różnymi serami. Są to sery świeże, są to sery długo dojrzewające. Owszem, pasztet też jest z sera, koziego konkretnie z sera typu panir. Mamy sałatkę z buncem, mamy naleśniki zrobione z serwatki i z nadzieniem z twaroszku i z pasty serowo-chrzanowej. Mamy też coś na słodko. Są racuszki z koziego sera, no, z różnymi dodatkami na słodko, słodkimi, wiadomo. Mamy też coś do popicia. Mamy mleko i serwatkę, taką typowo potwarogową, zdrową.
10: To w takim razie ja zasiadam do jedzenia.
8: Magda, a ja tylko dodam, że ten dziwny dźwięk to jest uderzanie koziego nosa o mikrofon.
1: Koza zwana tajną Olgą. Niesamowite. A druga Elzą. Pyszności z luncha będziemy jeszcze dzisiaj kosztować oczywiście. Bardzo wam dziękujemy. Pozdrawiamy dziewczynki. A to dopiero początek lubuskich kulinarnych atrakcji w RMF FM. Przekonacie się.
12: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Tomasz Terdikowski, ja kłaniam się nisko i zapraszam was na kolejną, ostatnią godzinę porannego i trochę już przedpołudniowego programu naszego radia. O czym będziemy mówić w tej godzinie? Zaczniemy od pogody. Dziś jeden z najgorętszych dni w roku, a być może nawet najbardziej gorący. Kiedy upał odpuszczą, o to już za chwilę zapytam Agnieszkę Prasek, rzeczniczkę prasową Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Będziemy też mówić o wydarzeniach z Ceuty. Ile osób zginęło w trakcie tych wydarzeń?

0: Słuchajcie, Radia RMF 24, my przechodzimy do pogody, bo to będzie jeden z najgorętszych dni w roku. W wielu miejscach kraju temperatura przekroczy dziś 35 stopni, ale możliwe są także burze. Kiedy upały odpuszczą? O tym porozmawiam teraz z moim gościem na łączach, Agnieszka Prasek, rzecznik prasowy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Witam, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Zacznijmy od tego, gdzie będzie dzisiaj najgoręcej?
1: Właściwie cały obszar Polski jest objęty ostrzeżeniami zarówno i pierwszego, i drugiego, i trzeciego stopnia. Najtrudniejsza sytuacja w centrum, na południu i południowym wschodzie. Tutaj temperatury lokalnie będą dochodzić do 38-39. Nawet na południowym wschodzie nie wykluczone, że na termometrach pojawi się nawet 40 stopni. Do tego noce tropikalne z temperaturą powyżej 20 stopni i trudna i dynamiczna sytuacja, bo przed nami ponownie burze tutaj na tą chwilę na zachodzie kraju, po centrum, opady gradu, nawalne opady deszczu, do tego porwisty wiatr i właściwie w dniu jutrzejszym ta strefa tych opadów i tych burz będzie kierowała się do centrum Polski, tutaj też na krańce wschodnie. Nadal te temperatury będą wysokie, ale już w centrum i na południu i południowym wschodzie, tutaj jeszcze na termometrach mogą pojawić się wartości powyżej 35

0: stopni. Ale już od piątku spodziewamy się ochłodzenia. Te temperatury będą już poniżej 30 stopni. One będą w granicach 24-27 i na południu i południowym wschodzie tam będzie cały czas najcieplej. Natomiast od niedzieli spodziewamy się ponownie wzrostu temperatury, raczej spokojniejszej aury i te temperatury będą ponownie przekraczać 30 stopni i początek tygodnia zapowiada się bardzo podobnie. Natomiast z kolei w połowie przyszłego tygodnia ponownie będą kierować się do nas burze, nawalne opady deszczu, porwisty wiatr. Te temperatury będą nieco niższe, czyli można powiedzieć, że przed nami bardzo dynamiczna i trudna sytuacja pogodowa, czyli upał, który będzie przeplatany właśnie tymi trudnymi zjawiskami jak burze, grad i nawalne opady deszczu.
1: I z tego co rozumiem, z tego co pani mówi, to się może dziać w całej Polsce, to znaczy to się będzie cały czas przesuwać, to znaczy dzisiaj bardziej na zachodzie burze, ale już jutro w centrum temperatura trochę wzrośnie, znaczy nie trochę, tylko bardzo wzrośnie, a potem trochę spadnie i znowu wzrośnie.
0: Dokładnie tak, przed nami można powiedzieć taka huśtawka pogodowa, czyli bardzo wysokie temperatury, delikatne ochłodzenie właśnie na zachodzie kraju i północy, burze, nawalne opady deszczu i porwisty wiatr.
1: No dobrze, to teraz, a co się będzie działo w drugiej połowie sierpnia? To jeszcze kawałek, ja wiem, że te dłuższe trochę prognozy są trochę mniej pewne, to znaczy będą albo nie będą, ale rozumiem, że coś jednak przewidujecie. Co w drugiej połowie sierpnia? Uspokoi się trochę?
0: Cały czas w tych prognozach długoterminowych widać, że ten sierpień będzie z tą temperaturą powyżej normy i raczej to powinien być miesiąc suchy. Oczywiście mamy nawalne opady, ale to są zjawiska konwekcyjne, krótkotrwałe i punktowe. I w drugiej połowie sierpnia nadal będą wysokie temperatury, ale one cały czas będą przeplatane napływem chłodniejszych mas powietrza i właśnie występowaniem trudnych zjawisk pogodowych.
1: No właśnie, mówi pani o tych nawalnych napadach deszczu i o tym, że miesiąc będzie suchy. No, widzimy już gigantyczne problemy z suszą hydrologiczną. Nawet niektóre elektrownie w Polsce zaczynają mieć problemy. Tak będzie w tym miesiącu? Nic się nie zmieni?
0: Dokładnie tak. Mamy suszę hydrologiczną. Przeważający obszar Polski jest właśnie w tej suszy hydrologicznej. Co prawda mamy te opady, ale to są opady nawalne, które nie są w stanie zaspokoić wód gruntowych. One po prostu spływają powierzchniowo, prowadzą do tak zwanych flash woodów, tutaj właśnie głównie w tych terenach zurbanizowanych. Aby poprawić w ogóle suszę hydrologiczną, to te opady powinny być w długim terminie i to powinny być opady raczej o spokojnym charakterze, a na tą chwilę w prognozach widać jedynie te opady o charakterze nawalnym.
1: Bardzo dziękuję. Naszym gościem była Agnieszka Prasek, rzecznik prasowa IMGW. Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję.
1: A w radiu RMF 24 już niebawem najnowsze fakty radia RMF FM. Zostańcie z nami.

0: To jest środa z radiem RMF 24. Podczas masowej inwazji migrantów na Ceutę, eksklawę Hiszpanii w Afryce Północnej, w ostatnich dniach zginęło co najmniej 141 osób. Takie informacje przekazuje hiszpańska rozgłośnia Cadena Ser. Radio sprecyzowało, że jego szacunki opierają się na oficjalnej liczbie ofiar, jaką potwierdziły w Ceucie władze Hiszpanii, a także na analizującej statystyki po stronie marokańskiej pozarządowej organizacji. Według obu źródeł zdecydowana większość ofiar kryzysu migracyjnego w Ceucie to osoby, które utonęły podczas próby przedostania się do tego autonomicznego miasta. Rozgłośnia sprecyzowała, że o ile po stronie hiszpańskiej śmierć poniosło 78 osób, to z wód przylegających do Maroka miejscowe służby wyłowiły 63 ciała. Wczoraj minister spraw wewnętrznych Hiszpanii przekazał, że podległe mu służby potwierdziły, iż 30 i 31 lipca do Ceuty przedostało się łącznie 72 tysiące migrantów. Dodał, że 70 tysięcy z nich powróciło już do Maroka. Grande Marlaska zdementował poniedziałkową deklarację marokańskich służb dyplomatycznych, zgodnie z którą Rabat miał przestrzec rząd Pedro Sancheza o wysokim ryzyku wdarcia się tysięcy migrantów do Ceuty.
1: Radio RMF 24.
2: Reklama.
3: Telewizor TCL 75 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3999. Teraz za 3499 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 31 sierpnia.

0: KUKE 2115. KUKE 2115. Miód, Problem, Reto i wielu innych na Fire Festival. 28-30 sierpnia. Promenada superauto.pl Stadionu Śląskiego w Chorzowie. Sprzedaż bilety jednodniowe i pakiety na eventim.pl. No to Fire!
1: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Media Expert, taniej masz.
3: Po reklamie.

0: Dzień dobry, Daniel Hawrylenia z tej strony. Zapraszam na Fakty RMF 24 Wrocław. 3 miesiące tymczasowego aresztu dla 18-letniego Dmytra M. Taką decyzję podjął wczoraj wrocławski sąd wobec obywatela Ukrainy podejrzanego o usiłowanie zabójstwa 30-letniej kobiety. Do ataku nożem doszło w sobotę na klatce schodowej w bloku przy ulicy Gagarina. Rzecznik prokuratury okręgowej we Wrocławiu, prokurator Jakub Dłubacz, wyjaśnia, że o zastosowaniu aresztu zadecydował m.in. brak stałego miejsca zamieszkania 18-latka.
1: Podejrzany nie posiada stałego miejsca zamieszkania, co też wpłynęło poniekąd na decyzję prokuratora o skierowanie wniosku o zastosowanie tymczasowego aresztowania w przypadku osób nieposiadających stałego miejsca zamieszkania. Ta obawa ukrywania się wzrasta. Dana osoba nie jest związana z konkretnym miejscem pobytu i zamieszkania, tym bardziej prawdopodobne jest jego ukrywanie się czy też ucieczka.
0: Kobieta wyszła już ze szpitala. Wiadomo, że ofiara i 18-latek nie znali się. Domniemany sprawca nie przyznaje się do winy. Po raz pierwszy od wielu miesięcy Orlen obniżył hurtowe ceny paliw. Cena 95 spadła o 7 groszy za litr, a oleju napędowego o 8 groszy. Decyzja koncernu może w najbliższych dniach przełożyć się na niższe ceny na części stacji paliw, choć skala obniżek dla kierowców będzie zależeć od polityki poszczególnych operatorów. Eksperci podkreślają, że to pierwsza korekta w dół po długim okresie podwyżek wywołanych wzrostem cen ropy i napięciami geopolitycznymi. A Martyna Czerwińska zapytała kierowców z Wrocławia, czy rząd powinien wpłynąć na wyhamowanie cen.
2: 7,64 tyle kosztuje dzisiaj paliwo na tej stacji. 95, dużo, niedużo?
3: Dużo, dużo, bardzo dużo. Było jeszcze niedawno tanio i było okej. Porównanie do tej ceny, która jest teraz, niestety. Powinni coś z tym zrobić, bo wiem, że mogą, a nie robią, a zawsze na wakacje po prostu nas dzierają, więc powinni coś z tym zrobić, co nie?
4: Pamiętam jeszcze, jak było gorzej, jak po 10 zł tankowałem, a pewnie niewiele robią. Szczerze mówiąc, nie widzę jakiejś zmiany na stacjach. Od jakiegoś czasu bardziej jest wzrost, więc pytanie, czy próbuje rząd coś zrobić, czy nie. Według mnie chyba nie za bardzo.
0: Mówili wrocławscy kierowcy, a teraz wiadomość, z jakiej zapewne ucieszą się mieszkańcy Strachowic. Kolejną ulicą remontowaną w ramach programu Wrocław na dobrej drodze będzie Rdestowa. Wymiana nawierzchni obejmie odcinek pomiędzy ulicami Gałowską i Kolendrową z wyłączeniem skrzyżowania z aleją Zbigniewa Brzezińskiego. Od soboty Rdestowa będzie zamknięta dla ruchu tranzytowego. Zostanie zachowany tylko dojazd do posesji. Prace mają potrwać około 8 tygodni. I jeszcze krótkie info dla kierowców. Od najbliższej soboty MPK Wrocław rozpocznie pracę na skrzyżowaniu Trauguta i Dobrzyńskiej. Roboty potrwają do początku września. W tym czasie wyłączone z ruchu kołowego będzie torowisko przy węźle placu Wróblewskiego, a pasy na ulicy Trauguta w kierunku placów Dominikańskiego i Wróblewskiego będą zwężone. Możliwe będzie też zawracanie w obu kierunkach dzięki tymczasowemu oznakowaniu.

0: Słuchajcie, radia RMF 24, jest 9:37, ale przede wszystkim jest środa, a jeśli jest środa, to pora na kolejną odsłonę naszej akcji Pyszne po Polskie. Dziś jesteśmy w Lubuskiem i zaczynamy odkrywanie smaków polecanych nam przez naszych słuchaczy. Nasz żółto-niebieski konwój RMF FM zaparkował przy Małym Ranczu Młynkowo. My łączymy się z Magdą Wojtoń i Beniaminem Kubiakiem Piłatem. Witajcie.
1: Jesteśmy, czy już pozdrawiamy. Gorąco, dosłownie gorąco.
0: O, gorąco na pewno. Ale pysznie jest już, mimo gorąca?
1: Jest pysznie i jest tak sielsko. Siedzimy, słuchajcie, na sianie w tym momencie z naszymi gospodarzami. Szanowni Państwo, przedstawcie się na początek.
2: Katarzyna.
3: I Robert.
1: I wasze córeczki.
4: Dominika. Weronika.
1: I ta czwórka stoi, słuchajcie, za tak niesamowitymi smakami. Nie wiem, dlaczego tylko Beniamin przeszedł, stoi jakieś 3 metry od nas.
3: Ponieważ
1: z widelcem.
3: Ja właśnie tutaj już z widelcem nie mogę się doczekać. Części popróbowałem, ale cały czas jest mi mało.
1: Tak, czyli to jest ten stały podział. Ja rozmawiam, a mój kolega je. Dobrze, no to smacznego w takim razie, a ja z Państwem porozmawiam. Tutaj przy lesie pasą się kozy. Ile wy ich macie?
5: Kóz mamy około 80 sztuk z młodymi.
1: Skąd taka pasja się wzięła nagle w was do tego, żeby stworzyć takie pyszne miejsce?
2: To się nie wzięło nagle. My po prostu prowadzimy gospodarstwo, tak jakby kontynuujemy tradycje rodzinne, bo zarówno mąż, jak i ja pochodzimy z gospodarstw rolnych. Co prawda nie było w tych gospodarstwach kóz, u mnie było tylko dwie, ale no, gdzieś tam ta tradycja taka typowa, rolnicza i mleczarska też, przede wszystkim u mnie w domu. No kontynuujemy to po prostu dalej.
1: Czyli wy tak jak tutaj siedzące koło nas Weronika i Dominika, tak jak dziewczyny tutaj mają tak ogromne szczęście, żeby mieć tak wspaniałe dzieciństwo, łąka i las, i zwierzęta, i to słońce, które jest nad nami, tak też wyglądało wasze dzieciństwo i stąd się wzięła ta miłość, tak?
5: Tak, nasze dzieciństwo też tak wyglądało i chcieliśmy to samo dać naszym dzieciom, aby miał możliwość też poznania świata w taki sposób, jak my poznaliśmy, z mądrością płynącą z natury.
1: To tutaj w takim razie zanim Beniamin opowie o tych pysznych smakach, dziewczynki, mam do was taką prośbę. Opiszcie naszym słuchaczom, którzy niestety tutaj tego miejsca teraz nie widzą, jak to miejsce wygląda, że tu są łąki, tu są lasy.
4: No, jest taka fajna łąka, mamy duże trawy, są kwiatki.
1: No. Kózek jest sporo.
4: Kóz jest bardzo dużo. No i są lasy. Nie, jeden raz to w lasach, ten jeden raz chyba byliśmy kozy w lasach.
1: Pasą się też w lesie wasze kozy?
4: Chyba pasły. Tak, pasły się. I tutaj też są szarny.
1: A powiedzcie mi, żeby taka kózka dała dobre mleko, to trzeba ją dobrze wygłaskać? Głaszczecie kózki?
4: No trzeba im nakarmić. No wtedy może dać mleko.
1: Ja bardziej w romantyzm poszłam tutaj i w uczucia.
3: Ale jednak jesteśmy cały czas podczas akcji Pyszne bo Polskie. Trzeba nakarmić.
1: No tak.
3: Przede wszystkim.
1: No tak, ale też tutaj ciekawostkę powiedziały mi dziewczyny, bo mówią mi, to jest Elza, tak? To jest Anna. Ta kózka ma tak na imię, tak? Kózka ma tak na imię. I pytam dziewczyny, skąd wy wiecie, która jest która? Przecież one są tak podobne. A dziewczyny mówią, one się różnią rogami. Benio, wiedziałeś o tym?
3: Nie miałem pojęcia, nie próbowałbym nigdy chyba.
1: A propos próbowania, opowiadaj, co jadłeś dobrego?
3: Zacząłem na słodko, aha, były placuszki na kozim mleku, tak?
2: Znaczy się tak i z koziego sera.
3: To, co mnie najbardziej zaskoczyło chyba dzisiaj, dwie rzeczy były. Pierwsza to jest sałatka caprese, ale powiedzielibyśmy chyba tak po młynkowemu.
2: Po młynkowemu, to dokładnie można tak powiedzieć.
1: Młynkezę.
2: Młynkezę, o, bardzo, bardzo trafne. Bo nie jest z mozzarellą, tylko z kozim buncem, czyli naszą wersją bunca.
3: A druga sprawa, pasztet również z dodatkiem koziego mleka?
2: Nie z dodatkiem koziego mleka, tylko na bazie koziego sera. To jest serowy pasztet z dodatkami tylko, czyli z ziołami, z przyprawami i to wszystko.
1: Szanowni Państwo, to my dalej w takim razie idziemy w stronę tego stołu, który się ugina pod serowymi przysmakami i słyszymy się w Faktach o 10:00.
0: No i jak tu nie zgłodnić? To jest absolutny skandal. Jedzą, sami się obiadają i nic ani do Warszawy, ani do Wrocławia, ani do Krakowa nie wysyłają. Skandal. Z Magdą i Beniaminem będziemy się oczywiście dalej łączyć. Będą nam robić na złość, karmić nas tym jedzeniem w radiu RMF 24, czy uszy będą karmić tym jedzeniem. Zostańcie z nami.

W Radiu RMF 24 mamy dla Was jeszcze więcej informacji. Górny człon rakiety Falcon 9 firmy SpaceX powinien już uderzyć w powierzchnię Księżyca. Tak podaje BBC, powołując się na badaczy śledzących to wydarzenie. Jak już informowaliśmy, to pozostałość statku kosmicznego, który 15 września zeszłego roku wyniósł dwa ładowniki księżycowe. BBC podaje, że żaden ze statków krążących wokół Księżyca nie mógł dostarczyć zdjęć na żywo z tej kolizji. Dlatego naukowcy muszą porównać zdjęcia Księżyca, aby zobaczyć ślad po uderzeniu w powierzchnię. BBC, powołując się na astronoma Billa Graya, wyjaśniła, że rakieta SpaceX ma uderzyć nieopodal krateru Einsteina, który jest położony na oświetlonej części Księżyca, co oznacza, że zdarzenie może być widoczne z Ziemi. Górny człon rakiety pozostał w kosmosie i utrzymywał się w odległości od Ziemi mniej więcej takiej jak Księżyc. Dlatego nie był regularnie śledzony przez systemy monitorowania satelitów i śmieci kosmicznej, które skupiają się raczej na orbicie okołoziemskiej. Jednak część rakiety jest obserwowana przez przeglądy śledzące planetoidy, a także przez miłośników astronomii z odpowiednio zaawansowanym sprzętem obserwacyjnym.

0: był wehikuł czasu dżemu, a teraz czas, no bo czas biegnie nieubłaganie, czas się pożegnać, do usłyszenia, do jutra, mówi wam Tomasz Terlikowski, ale nasze radio oczywiście cały czas nadaje niezmiennie i nie tylko dlatego, że wehikuł czasu działa, ale również dlatego, że Michał Zieliński już czeka na swój
1: ogłoszenie kolej. RMF24.
2: Tu Marek Teichman i Gospodarczy Tydzień w radiu RMF24.
3: Chiny zmagają się z bańką długu teraz.
4: Niektóre statystyki mówią, że jeżeli policzyć całkowity dług, to jest on na poziomie prawie 300% PKB.
2: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Razem przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać.
5: Jedni zarabiają jakieś bimbaliony, inni pracują ciężko w tym samym szpitalu i zarabiają normalnie.
2: Już jutro po 18 w radiu RMF24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF24.
1: Ogłoszenie RMF24.
6: Reklama.
7: Marian, okazja jest.
8: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
7: Ale to mega okazja w Media Expert.
8: A nie, no to już wróciłem.
9: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
10: Skuteczna ochrona zaczyna się od profesjonalistów. Agat Group od lat zapewnia bezpieczeństwo w zakresie ochrony osób i mienia, ochrony VIP, zabezpieczenia imprez masowych oraz usługi detektywistyczne. Zaufaj liderom w swojej branży. Agat Group. Siła bezpieczeństwa. Telefon 71 88 988. www.agat-group.pl.
11: Największe nazwiska muzyki elektronicznej tego lata tylko na Fire Festival w Chorzowie. Alan Walker, DJ Snake, Dimension, Elder Brook, Netsky i wielu innych. 28-30 sierpnia. Promenada superauto.pl Stadionu Śląskiego w Chorzowie. Sprzedaży bilety jednodniowe i pakiety na eventim.pl. No to Fire!
12: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: Po reklamie.
0: Jest Bogdan Zalewski, są fakty i jest godzina 10.
13: Zachęcam gorąco do słuchania. Śmierć zbiera żniwo w Kijowie i okolicach. Rośnie bilans ofiar rakietowego ostrzału stolicy Ukrainy. Niewykluczone, być może. Tak ogólnikowo minister energii odpowiada na pytanie o powrót rządu do programu ceny paliw niżej. O drożyzny na stacjach benzynowych nasz dziennikarz pytał Miłosza Motykę w porannej rozmowie w RMF FM. Pyszne, bo polskie. Testujemy sery w Lubuskiem. Coraz więcej ofiar rosyjskiego ostrzału Kijowa i okolic. Według najnowszych doniesień 17 osób zginęło, a 44 zostały ranne. Jak informują lokalne władze, wszystkie pożary spowodowane są tym potężnym atakiem z powietrza i zostały ugaszone. Dziennikarz RMF FM Krzysztof Zasada z nowymi informacjami. Witamy, Krzysztofie.
14: Dzień dobry.
13: Co było celem armii Putina?
14: Obiekty magazynowe prywatnych firm, centra logistyczne, dworzec kolejowy czy browar. Uderzenie pocisków doszczętnie zniszczyło też największą w Ukrainie fabrykę płytek ceramicznych. Po ataku w stolicy Ukrainy i obwodzie prawie 700 strażaków gasiło wiele pożarów. Wiadomo, że Rosjanie użyli 4 rakiet Cyrkon i 24 balistycznych Iskanderów 400, a także 115 dronów bojowych. Trafienia odnotowano w ponad 20 lokalizacjach. Obronie powietrznej nie udało się zestrzelić żadnej z balistycznych rakiet. Po ataku prezydent Wołodymyr Zełenski w mediach społecznościowych, podając nowy bilans ofiar ataku, napisał, że opóźnienia w dostawie środków antybalistycznych lub niechęć do ich przekazania prowadzą do tak straszliwych ofiar i zniszczeń. Dodał, że partnerzy, którzy nie są gotowi teraz aktywniej pomagać w dostarczaniu antyrakiet, mogą pomóc w nowych sankcjach wobec Rosji.
13: Rozmawiamy o tym programie. Nie jest to wykluczone. Tak mówił w porannej rozmowie w RMF FM minister energii Miłosz Motyka. Pytany o to, czy rząd wróci do programu tańszego tankowania. Chodzi o CPN, czyli ceny paliwa niżej, który wygasł z końcem czerwca. Być może w przyszłym tygodniu rząd zdecyduje, czy będzie interwencja na rynku paliw, dodał Miłosz Motyka.
6: To będzie zależało od sytuacji na rynkach z jednej strony, z drugiej strony oczywiście od sytuacji budżetowej.
13: A co o działaniach rządu sądzą kierowcy?
15: Myśli pan, że nasz rząd robi wystarczająco dużo, aby zatrzymać wzrost tych cen?
16: Ciężko w sumie stwierdzić, ponieważ ja też pracuję w Niemczech, też widzę, jakie tam są ceny paliw. No mógłby się chyba troszeczkę jeszcze postarać, no dla kierowców. Jak trzeba jechać, no to trzeba zatankować, no niestety. Na pustym baku się nie pojedzie.
17: No pewnie niewiele robią, szczerze mówiąc.
15: Pan tego nie czuje?
17: No raczej nie.
13: Usłyszała we Wrocławiu reporterka RMF FM Martyna Czerwińska. Uwaga kierowcy w Kujawsko-Pomorskiem. Na drodze krajowej numer 67 w Radomicach między Lipnem i Włocławkiem zepsuło się auto osobowe. Wprowadzono tam ruch wahadłowy.
1: Polskie smaki. W faktach RMF FM.
13: Z małego rancza Młynkowo w Lubuskiem nie da się wyjechać głodnym. Magdalena Wojtoń i Benjamin Kubiak-Piłat od rana poznają tam kozie sery i inne wyroby z koziego mleka w ramach naszej wakacyjnej akcji.
18: Zajadają się do szaleństwa.
13: No tak, no tak, pyszne, bo polskie. Magdaleno, Benjaminie, jaki jest wasz przysmak numer jeden z małego rancza?
18: Ja stawiam na sałatkę młynkezę. Kojarzycie, Bogdanie, sałatkę? Kojarzysz sałatkę caprese? Taki przekładaniec pomidorowo-serowy. To tutaj taki jest z...
13: Ja jeszcze nie smakowałem tego, ale przyjrzę się tematowi.
18: To jest ser bunt z kozi i to jest mój numer jeden. Benjaminie, a twój?
19: Ja mam dwa, jeden wytrawny, drugi aha, na słodko. Od tego drugiego zaczynając, to są placki na słodko właśnie z kozim serem, a drugi to jest pasztet i tu podpytam właśnie też z kozim serem.
20: Tak, głównym, jedynym składnikiem jest ser kozi plus dodatki ziół i przypraw.
18: I tutaj od razu powiedzmy, że jeżeli ktoś z was, drodzy cudowni słuchacze, ma jakieś wątpliwości, czy próbować kozich wyrobów, koziego sera, to mówimy tak, próbować i wy macie metodę na to, jak sprawić, żeby ten zapach był przyjemny, żeby ten smak był delikatny. Jaki to jest sposób?
21: Przede wszystkim sposób hodowli.
18: Czyli tak jak tutaj, przy lesie, na łące.
21: Dokładnie, przy lesie, na łące, dużo przestrzeni dla zwierząt, dużo swobody. Wtedy odpoczywa głowa nam.
18: I my dziękujemy, że u was tak sobie cudownie wypoczęliśmy i pojedliśmy na wasze ręce. Certyfikat pyszności RMF FM. Dziękujemy, u was jest naprawdę przepysznie. Proszę bardzo. I gratulujemy.
21: Dziękujemy.
13: Uśmiechnięta mina, bo w domu kozina. Chodzi o sery oczywiście. Nasz następny przystanek to rybacka chata w Wojnowie. Zapraszamy. Pyszne, bo polskie.
1: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
22: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel firmy EcoPlanet. Kontenery i wywóz odpadów. 501-102-332. AI.
23: Przed południem we Wrocławiu będzie słonecznie i już bardzo ciepło. Termometry pokażą do 33 stopni. Po południu temperatura wzrośnie nawet do 37 stopni. Nie przewidujemy opadów. Nadal obowiązują ostrzeżenia trzeciego stopnia przed upałami, dlatego warto unikać słońca w najcieplejszych godzinach dnia oraz pić dużo wody.
22: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel firmy EcoPlanet. Kontenery i wywóz odpadów. 501-102-332.
24: Radio RMF 24.
25: Te wysokie ceny paliw, o których była mowa w faktach, mogą się wydać zagadkowe. Ropa znów mocno potaniała w zeszłym tygodniu. Baryłka w Londynie znów po $80, a ceny jakby kosztowała 100. A może wystarczy poczekać. O poziomie wody w rzekach środkowej Europy już za chwilę. Te są najniższe od dekad, a to też oznacza kłopoty natury energetycznej, kłopoty z elektrowniami. Michał Zieliński, witam i zapraszam.

rządu w Belgradzie. Bardzo niski stan wody jest też na Węgrzech. Pewnie o tym słyszeliście. Tam zaspokajająca trzecia maju. Elektrownie wodne w Serbii odnotowują teraz najniższy poziom produkcji od uruchomienia. Informuje o tym minister górnictwa rządu w Belgradzie. Bardzo niski stan wody jest też na Węgrzech. Pewnie o tym słyszeliście. Tam zaspokajająca trzecia maju. Elektrownie wodne w Serbii odnotowują teraz najniższy poziom produkcji od uruchomienia. Informuje o tym minister górnictwa rządu w Belgradzie. Bardzo niski stan wody jest też na Węgrzech. Pewnie o tym słyszeliście.